Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA

0: Rututu, świetny numerek na tę porę. Mi, Chico, 5.30 RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Uwaga, rowerowe świry. Po Krakowie chodzi goście, który robi zdjęcia rowerom i wysyła je na straż.
0: Ale może też po innych miastach. No nie wiadomo, no ale co, czemu robi te zdjęcia?
1: On robi te zdjęcia tym rowerom, które już od dłuższego czasu są przypięte i on chce, żeby miasto w końcu je odpięło, bo tam właśnie te zdjęcia wysyła, nie?
0: No dobrze, bym mi właśnie przypomniał, że muszę odpiąć, ale mi się wydaje, że chyba te fotki to musi wysyłać na Only Rovers.
1: No tak, kolega mówił, nie? No.

0: Gramy szybko, gramy energicznie, bo właśnie tak wygląda poranek w RMF Max. MJ Deli i Deli Supreme we Wstawaj Nie Udawaj.
1: No i ciekawostki od rana dla was, żebyście mieli z czego przypakować przez cały dzień. Nawet 10 tysięcy złotych można dostać w Sosnowcu. Wydawałoby się, że za darmo, za nic, ale jest to za urodzenie dziecka. Mało tego, za urodzenie trzeciego dziecka lub później. Także, no, można się dorobić.
0: Można się było też tego spodziewać po Sosnowcu. Dlaczego? Bo Sosnowiec po prostu próbuje, tylko nie mówcie tego nikomu, potajemnie opanować świat.
1: Wszystkimi metodami.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: I można dzień, i można tydzień właściwie rozpocząć przyjemnie. Jasne, że można, ale to z RMF Max. Harry Styles i Azy Tłose za nami we Wstawaj Nie Udawaj.
1: A teraz wspólnie przekonajmy się, kto jeszcze oprócz was nie śpi. Jaka praca nie śpi i trzeba nagrać, gdzie robisz, na co czym robisz. Tak, głosóweczkę na RMF Max, na Messengerze albo na Instagramie. Słuchajcie, no pochwalcie się, czy żołnierze, służby, ratownicy. Czekamy na wasze głosówki.
0: Co kto robi o tej godzinie? Czekamy na twoją głosówkę, nagraj się, szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś. Zobacz, jakie to jest proste i niech cała Polska usłyszy o twojej pracy.
1: A teraz Flash, jak to przystało na tę porę w RMF Max.
0: 6 na zegarach.
2: Przyszedł czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, a z wami Daria Polak. Cześć, zaczynamy. Kierowcy w Jońcu muszą uzbroić się w cierpliwość. Od sierpnia trwa remont drewnianego mostu, a to oznacza utrudnienia. Jest jednak światełko w tunelu. Prace powinny zakończyć się najpóźniej w październiku.
3: Inwestycja obejmuje remont drewnianego podkładu, który w wielu miejscach miał ubytki i stwarzał zagrożenie dla kierowców. Wykonawca pracuje intensywnie, co w praktyce oznacza spore utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo. Docelowo w przyszłości drewniana konstrukcja ma zostać zastąpiona żelbetową. Trwają prace nad koncepcją.
2: Tyle od Kamila Puternickiego.
4: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Czas na kolejne informacje dla kierowców. Uwaga, bo już wkrótce zmieni się organizacja ruchu na parkingu przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Co dokładnie się zmieni i na co kierowcy powinni zwrócić uwagę? Na to pytanie odpowie nam teraz dyrektor centrum.
5: Zmieni się przede wszystkim system wjeżdżania i wyjeżdżania z parkingu. Do tej pory odbywał się on jedną bramą. Teraz będzie ruch dwoma bramami, czyli tą bliższą bramą przy trafo będzie w następnym wjazd, a bramą bliżej rzeki będzie następował wyjazd. I takie oznaczenia tutaj cała organizacja wewnętrzna ruchu drogowego na naszym parkingu jest już opracowana, za moment będzie zatwierdzona i stosowne znaki zostaną powieszone. W tym czasie, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone, to ten parking oznakujemy właściwie.
2: Tyle Waldemar Kunicki. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko ważnych tematów. 3 okaleczone szczeniaki już wkrótce będą mogły znaleźć nowe, bezpieczne domy. Psiaki od miesiąca przebywają pod opieką schroniska w Pawłowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do adopcji trafią około 10 września. Szczegóły schronisko ma opublikować w swoich mediach społecznościowych, dlatego śledźcie je. A kierownik placówki przyznaje, że psiaki są w dobrej formie i dokazują.
6: My na pewno na naszej stronie facebookowej ogłosimy, że psiaki już są gotowe do adopcji, rozpoczniemy proces adopcyjny, wystawimy tak zwane albumy adopcyjne psiaków, czyli wszystkie podstawowe informacje ze zdjęciami i wtedy liczymy na Państwa i na kontakt w sprawie adopcji.
2: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. To nie koniec, bo oprócz tych 3 szczeniaków do adopcji są też kolejne. Wakacje zostawiły w schronisku w Pawłowie smutny bilans. Obecnie na swoją szansę czekają tam aż 22 szczeniaki. Telefony w szkołach budzą spore emocji, szczególnie wśród samych uczniów. Jak na zakaz korzystania ze smartfonów patrzą młodzi z ciechanowskiej 6. Posłuchajmy.
7: Wiedzieliśmy, że będzie, a zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
8: Czyli można było się przyzwyczaić.
7: Przyzwyczailiśmy się już.
9: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole, czy na przerwach, czy w ogóle. Chyba, że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
2: Jak widać, zdania są podzielone. We Fleszu o pełnej to już wszystko, teraz czas na pogodę.
0: Au, to już 6:03.

0: Gibbs i Go Formani, to właśnie oni robią wam ten poniedziałek o godzinie 6:08.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: A hej ludziska, my was pytali, co wy robicie o tej porze, gdzie wy jedziecie, jaka praca, nie śpia, że jesteście najlepsi, no to mamy od was różne głosóweczki.
0: Na przykład nam się Paulina nagrała.
3: Cześć, Paulina z tej strony, jestem w drodze do Poznania, a pracuję w agencji nieruchomości premium.
4: Ale nie, moment. Mm-hmm. Ale o tej porze agenci nieruchomości muszą już nie spać?
2: No właśnie, kochani.
4: Ale żeby co?
2: Trochę wyluzujcie, no nie trzeba tak od 6 rano kupować tych mieszkań. No, poczekajcie chociaż tam do 9, coś wiecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale nie tylko agenci nie śpią, wiemy, że ty też nie śpisz, także nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, gdzie nie śpisz, jaka praca nie śpi. O,
4: no i zwłaszcza
0: powiedzieć.
4: Gdzie
0: nie śpisz?
4: To też jest dobre pytanie. Nie? Gdzie nie śpisz? Nagrody czekają. Messenger RMF Max.

0: Wcale nie jest chłodno, słuchajcie, wcale nie jest chłodno z tym numerem Ellie Oaks i Reasons na 16, już 17 minut po godzinie 6, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co, pytamy was, bo wcześniej jest, więc trzeba się rozgadać, trzeba rozgrzać aparat mowy. Pytamy was o to, który zawód nie śpi.
1: Matko boska, ile tych ludzi nie śpi, naprawdę, żeby wszyscy o tej porze nie możecie po prostu robić coś innego, lepszego, tylko naprawdę nie spać na przykład. Posłuchajcie, kto nie śpi?
2: Cześć, jestem już na posterunku, w szkole, zwarta i gotowa.
3: Uf, no zależy, na posterunku, ale w szkole, czy to jest oddział policji w szkole, czy szkoła policji?
4: Siema, Konrad z tej strony, transport pieczywa nie śpi, pozdrawiam całe SPPC w Krakowie.
0: To ja mam takie pytanie, bo jesteśmy chyba po drodze, czy jakąś bułeczkę moglibyśmy tutaj dostać? Kopiec Kościówki lokalizacja.
1: 6.17 wariaty. RMF
5: Max. RMF Max. Dodam tylko, że to była taka chrupiąca wiadomość.
1: Ale pachnie.

0: Martyna,
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
3: Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.

0: Ten numer jest tak dobry, że to fantastycznie by brzmiało na budziku. Można się zainspirować. Donna Marie, Danza Kutura, dokładnie o 6:30, a to jest RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No, aż biodro boli od tej bahaja przy Danza Kuduro.
3: To nie od tego.
2: Ale my tutaj ważne info od rana, słuchajcie, jest nowy grzyb. Elo, siema, pojawił się w lasach.
0: Hej.
2: I oczywiście tematy grzybowe są ważne, bo to sezon, także uważajcie, jak oznaczacie grzyby, czym się chwalicie, bo ten nowy player w lasach to jest złotoborowik, czyli inaczej nazywają go Amerykaninem.
3: Ludzie.
2: Wow.
3: Ludzie, ale co się dzieje z polskimi lasami? Grzyby amerykańskie, borówka amerykańska, to jest las czy forest?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: My name is Shroom, Mushroom.
3: 6:31.

0: Płyniemy razem przez ten poniedziałek z Davidem Guettą na pokładzie. 6:39, wy macie nas. Super, że z nami jesteście i wstaliście przy okazji, ekipa.
1: No to teraz za to, że wstaliśmy, nagroda. Słuchajcie, można się bawić wspólnie razem z RMF Max. Tak! Wystarczy mieć w łapce telefon, wiemy, że już to robicie od samego rana. Pytanie jest takie, przy okazji poniedziałku, co mówisz, jak nie możesz przeklnąć, na przykład w pracy albo przy dzieciach na przykład?
0: O kurczaki na przykład. Nie powiedziałem tego, no.
2: Ja cię sunę.
0: I to jest teraz twój moment. Weź telefon, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam tam głosówkę, jak przeklinasz, kiedy akurat nie możesz.
1: No i zadasz nam pytanie, ale słuchajcie, a dlaczego ja mam to robić? Po pierwsze są nagrody, po drugie usłyszysz się w radio, a po trzecie, no umówmy się, kiedy jak nie w poniedziałek użyć przekleństwa, którego nie możesz użyć.
2: A poza tym zrobimy taką galerię, jak można zjechać ten dzień, poniedziałek, no.
1: Let's do it.
0: I to na antenie w radiu.
1: RMF Max. Przeklinamy na antenie w radiu?
2: Yes.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: got you now.
1: Yeah! To jest numer. To jest Sugar Babes, About You Now. Fermy w Max.
2: Kliber, Karola i Matełko.
1: Uwaga, będzie cała Polska teraz słyszeć, jak RMF Max przeklina.
3: Ja pierwsze widzę.
4: Pytamy was o to, jak przeklinacie, kiedy nie możecie oficjalnie przeklnąć, co wam przychodzi do głowy, co z ust wam wypada. No i zasypaliście nas propozycjami.
5: Ja PD, co tu się odstawiło?
1: Ale ja PD to musi w ogóle wejść do mojego słownika. To jest bardzo fajne. No nie wiem, co prawda to znaczy w ogóle, bo pierwsze słyszę. Nie, w ogóle.
4: Na pewno nic brzydkiego.
6: Jak cię ktoś wkurzy, to możesz powiedzieć: ty hultaju.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Obowiązkowo z tym przystankiem na H. H jest nieme.

0: 6:55 na zegarach, to oznacza, że 5 minut tylko pozostało. 5 minut zapytacie do czego? Do flesza sportu i pogody. Zostańcie z RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Na zegarach jest 7. Ania Łopuszańska w studiu RMF Max. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto w prokuraturze krajowej w Katowicach. Przesłuchano Romana Rzec. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondy. Według rządzących to dopiero początek afery.
8: Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
9: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
8: Innego zdania jest opozycja, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
6: Tematem zajął się Kacper Wróblewski. Lada chwila prokuratura ma wydać komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzec. To teraz dobra wiadomość dla kierowców. Za ubezpieczenie samochodu płacimy mniej niż rok temu. Dziś cena za OC wynosi średnio 624 zł. Rok temu trzeba było dać nawet 690. Ale na to, ile ostatecznie płacimy, wpływa kilka rzeczy.
10: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy był jakiś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC, szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
6: A to był ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, najtańszy Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł. Planujecie urlop jesienią? No to warto postawić na tropiki. Ogromną popularnością cieszą się teraz wypady do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby. Lekarze przypominają jednak o szczepieniach, nawet jeśli nie są one obowiązkowe.
11: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta.
6: Radzi dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. A jeśli wolicie zostać w Polsce, no to super, bo u nas też będzie upalnie. Od wtorku do czwartku czeka nas wyraźne ocieplenie, miejscami nawet do 30 kresek. Do tego słonecznie. Więcej o pogodzie tuż po sporcie.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
6: Ach, no niestety, podium nie dla naszych. Polskie siatkarki przegrały wczorajsze starcie z Serbią 1-3 w meczu o brąz Mistrzostw Europy.
12: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
6: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak. Złoto zgarnęły Turczynki, które w finale pokonały Włoszki, a my czekamy teraz na popis Igi Świątek w czwartej rundzie US Open. Nasza tenisistka powalczy z Qin Wenzheng. To już dziś o 17.30 czasu polskiego.

0: dwa na rozgrzewkę, okulary przeciwsłoneczne na później. Dziś ma być pięknie, przeważnie słonecznie. Temperatura też powiedzmy przyzwoita. 19 kresek nad morzem, 20 to Warszawa, 21 Poznań, 22 Kraków i 23 najwięcej zobaczymy w Katowicach, ale od jutra już ma być coraz cieplej. No i do końca tygodnia nawet 30 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
2: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
3: Czyli co, zarówno dzisiaj, jak i w tym tygodniu na cebulkę i tak w poniedziałek trochę zrzucimy, tak. We wtorek trochę zrzucimy, w środę zrzucamy
4: się
3: wszystko.
4: Zgadza.
5: Będę prał i suszczył.
6: Będę prał cię. RMF Max. How dogs? Tam dogs, how does it feel?

0: dare you.
1: Shakira, Shakira, 8 po 7, wstawajcie wszyscy.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Matełko.
4: O, i co? Jest tak na stacjach benzynowych, że jak jedziesz, to sobie myślisz, ło, ja cię pidi, ale akcja, co tu się stanęło. No i benzyna rośnie podobno tak. W niektórych miejscach już przekroczyła psychiczną barierę 9 zł. Ja nie widziałem jeszcze, może to tylko taki internetowy ten, ale no leci to. No.
1: Leci bardzo i to leci w górę, no.
5: Ja myślę, że są tacy ludzie, że oni powiedzą, a mnie to nie dotyczy, bo co? Bo wiadomo, no ja zawsze zamkuję za 100.
4: No, tak, no.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: A to nie jest ten nowy program? Ten CPW?
4: Ceny paliw wyżej?
1: Ceny paliw wyżej?
4: A to i tak będziemy mówić, że o, to wtedy było tanio.

0: Poranki z Zalią, najlepsze 17 po 7, nowy numer Tylko Mnie Kochaj, to jest Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max. No i co, mamy dla was zabawę?
1: Oczywiście, że mamy, co mamy się nie bawić, jak jest poniedziałek, to trzeba się jakoś bawić, trzeba się rozruszać, trzeba z nas zrobić głupków.
2: O, bardzo proszę, jest na to okazja, zabawa się nazywa Do Tablicy Proszę i dzisiaj będziemy bawić się tak, że teraz tak, jedziecie swoją samochodową ekipą, ty i Bombelosz, Bombelka, no. I odwozicie się do szkoły, zapytajcie, ustalcie wspólnie, co tam było na lekcji.
1: Ostatnio, na lekcji przyrody ważne, na lekcji przyrody.
2: Przyrody, biologii. Trzeba wymyślić pytanie, ale że zgłosić do zabawy, trzeba wysłać nazwę swojej drużyny. Jak się nazywacie?
1: Czyli teraz na 3001 wysyłasz nazwę swojej drużyny, tak. Wymyślacie razem pytanie w samochodzie, ale tego pytania nie wysyłacie, bo chcemy, żebyście nas zaskoczyli na antenie.
2: Tak.
0: No i co? No i czekają nagrody. Oprócz tego czeka też doskonała okazja, żeby sprawdzić, ile my sami pamiętamy ze szkoły i inni słuchacze, ile pamiętają tak z drugiej, trzeciej klasy.
2: A ta nagroda to jest stówka tygodniówki dla ciebie. I dla ciebie.
1: Max 3001, pod ten numer wysyłasz SMS-y bez żadnych dodatkowych kosztów. Wyślij nazwę swojej drużyny.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Philip Kliber.
1: Przestań,
0: i ulubiona zabawa do tablicy, proszę.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I teraz sprawdzimy, czy Filip Kliber jest mądrzejszy niż dzieciaki, które wjeździecie w samochodzie do szkoły, a z nami jest niesamowita drużyna puszomatów. Siemanko!
4: Cześć!
5: Cześć, witamy was.
4: Z nami jest Hania, cześć Hania.
6: Cześć.
0: Cześć.
4: Jest Stasiu, hej.
6: Cześć.
4: I jest też Przemuś, cześć Przemuś.
5: Cześć, witamy, cześć. Witamy serdecznie.
3: Słuchajcie,
4: super, że jesteście.
3: Kategoria przyroda, zakres wiedzy podstawowa.
0: Jestem spocony.
3: Jest Filip i teraz będą od was dwa pytania. Zobaczmy, jaki ten Filip jest mądry. No, co on tam pamięta ze szkoły?
0: Dobra, możecie mi już te pytanie zadawać.
3: Pytanie
0: dawajcie.
3: Pierwsze.
4: On już chce to mieć ze sobą.
5: Dawaj. Hanka, zaczynaj, dawaj.
6: Co to jest fotosynteza?
0: Aha. To jest reakcja, w

0: której słońce pada na liście.
1: Nie śpi.
0: W sensie, że wiesz, liście, woda, nie?
2: No i co dalej?
0: No i z tego się tlen robi!
3: Tlen!
4: O, brawo!
1: Udało się.
0: Wiedziałem, że to z tego jest.
1: No to dobra, tak jak wybrałeś. Drugie
0: pytanie. Dawaj, Stasiu.
4: Drugie.
5: Ile jest układów w ciele człowieka?
1: Oho.
0: Pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, limfatyczny.
5: No i nie ma takiego.
0: Co nie ma? Jak nie ma, jak jest?
2: Nerwowy.
0: Nerwowy jest?
1: Na pewno nerwowy, no.
4: Jest bardzo nerwowy.
0: Dobra. Czy mogę wam powiedzieć, że daję wam stówkę po prostu, żebyście nie zadawali mi więcej pytań?
4: Dobra, bierzemy.
1: Super, puszomaty jest.
4: Halka, ile jest?
5: Jest 10.
0: Co?
1: Nawet nie byłeś w połowie, chłopie, daj spokój.
6: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Hania, Stasiu, Przemek, od nas piątka z przyrody dla was. No i oczywiście stówka na wydatki po szkole.
1: I gadżeciki wam też dodamy do tego.
4: Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło.
1: Bardzo miłego dnia.
2: Dobrego dnia.

0: 7.36 i gramy wam takie hity, od których to jest nawet nie 7.36, ale 7.37. A, bo tak czas leci. Wstawaj, nie udawaj, BRMF Max.
1: No mega zabawnie. Pewien brytyjski psycholog, słuchajcie, postanowił sprawdzić, czy istnieje dowcip, który jest w stanie rozbawić wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego kraju są i z jakiej kultury pochodzą. No i w tym celu przeanalizował 40 tysięcy kawałów i wybrał najzabawniejszy na świecie. I teraz mamy człowieka, który ten żart zaprezentuje. Proszę.
2: Najśmieszniejszy dowcip. Uwaga, dwóch myśliwych jest w lesie. Nagle jeden z nich upada, nie oddycha. Drugi wyciąga telefon i dzwoni po pomoc. O halo, mój przyjaciel nie żyje. Rany, co mam zrobić? Pyta. A operator odpowiada. Proszę się uspokoić, ja mogę pomóc, tylko proszę się najpierw upewnić, że na pewno nie żyje. I wtedy słychać strzał.
0: No.
2: I wraca do telefonu, ten i mówi, dobrze, już się upewniłem. I co teraz?
1: Beznadziejny, wcale nie śmieszny.
2: To już? A dla mnie śmieszne.
0: Przecież, no familia, to bym tym nie zaczął.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Witek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Najlepszy poranek to u nas w RMF Max. Somebody, my body isn't ready.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i zatem jest aż 80% pytanych, no.
0: No, jasne.
3: Jakby taki Edward Warchocki pracował w sklepie, to spoko, bo się po prostu nie wkurzał na głupsze pytania o pomoc, no a jak się zdenerwuje, to możesz mówić wtyczkę, nie?
4: Nie, ja przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były. Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No tak, tak, ale ciekawe, co tam, na co to pracownicy, nie? Bo im pewnie roboty nie brakuje, prawda? No
3: i są w robocie.

0: Najlepsze poranne dźwięki to macie właśnie u nas. Imani i Don't Be So Shy w RMF Max. 5 minut do godziny 8.
1: I teraz uwaga, 1 listopada wypada w tym roku w niedzielę, więc będzie sobie można odebrać wolne. 2 listopada można sobie odebrać.
2: To zapytam w imieniu całej ludzkości. Można sobie już dzisiaj wnieść to wolne?
1: Wolne na zeszyt.
0: Jak 2 listopada? Przecież ja jeszcze 15 sierpnia nie odebrałem. Halo, ludzie, co się dzieje w ogóle?
1: No nie wiem, to może można, trzeba zapytać w kadrach, czy można odebrać jedno i drugie od razu w czwartek.
0: Halo? Harry, jesteście tam? To posłuchajcie Flesza, bo już punktualnie o 8, a Ania jest w gotowości.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Krzysztofowi Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
5: Jest ósma, to jest też RMF Max, Ania Łopuszańska. Dzień dobry, po raz
6: Dzień
5: drugi.
6: Dzień dobry ponownie, zapraszam na też. I na początek sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w kraju z utrudnieniami. Musicie liczyć się na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Krzyżowa, obszar Krzywa. Pas w kierunku Zgorzelca blokuje zepsuta ciężarówka. I na tym nie koniec wiadomości dla tych, co za kółkiem. Za paliwo znów płacimy więcej, a będzie jeszcze drożej. Poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie złotówkę i 30 groszy. Rząd zamknął program ceny paliwa niżej i podniósł VAT na tankowanie. Obecnie benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a na dniach będziemy już płacić średnio około 7 zł i 99 groszy. Olej napędowy stoi po 8,64, na dniach to będzie wzrost do 8 zł i 80 groszy.
7: To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
5: Mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Dla osób prowadzących własne firmy to katastrofa.
8: Kilka samochodów, nie? No to na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
9: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
5: Mówili kierowcy w Krakowie. Na przełom września i października to jest start sezonu infekcyjnego, ale są na to sposoby i najlepiej zadbać o to właśnie teraz. Pytamy ekspertów o przepis na zdrowie.
10: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji, ale
11: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
10: Dokładnie tak, takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch.
5: Radzi pediatra dr Ilona Małecka.
12: A eksperci RMF Max radzą, żeby regularnie po prostu odpuszczać robotę.
3: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
5: Skrót najważniejszych informacji ze świata sportu. Zaczynamy od doniesień z piłkarskich boisk. W spotkaniu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Świetnie zaprezentował się wczoraj także Górnik Zabrze, który ograł na wyjeździe Krakowie 1-0.
13: W końcu doczekaliśmy się, że nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
5: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Cieszy się też Jagiellonia, Białystok. Białostoczanie pokonali Śląskę Wrocław 2-1. Z piłkarskich boisk przenosimy się jeszcze na siatkarskie parkiety. Polki poza podium biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: O poranku jeszcze rześko, ale spokojnie, z każdą godziną będzie cieplej. Od 19 kresek nad polskim morzem, przez 20 w centrum, do 23 w Śląskiem. Ale jutro uwaga, słońce ma już nie mieć żadnej konkurencji, na termometrach do 28 kresek. W środę długo niewidziana 30.
3: Hity na maj.
5: Skoro 30, to przepraszam, można wrócić na wakacje? Na urlop?
14: Ja jestem za.
12: Można, w takim razie zapraszamy wszystkich na urlop przy okazji. A RMF Max radzi i bawi.
15: Jutro będę w stroju kąpielowym.
14: O nie!
12: Słuchajcie, nie chcecie tego widzieć? Podobnie jak my, ale musimy. Topik, Becky G, Sorry Papi, 8-3, Filip Kliber,
5: Karola Gomarska,
15: Mateusz Marek, Ania Jóźka z nami.
12: Dziękujemy.
14: Dzięki.

0: Amo.
1: Pitbull w RMF Max, gramy dla was najlepiej. 10 minut po godzinie 8 to jest Wstawaj, nie udawaj. No i zabawę mamy też od razu.
2: Mamy też przy okazji urodzinowy deszcz nagród, który może spaść dzisiaj właśnie na ciebie.
3: Co to tak leci? Oje, to nagrody i pieniądze.
2: O matko, ile tych pieniędzy? Bo tutaj możesz zadać sobie właśnie to pytanie. A jeżeli dzisiaj do ciebie zadzwonimy, to od razu tak z marszu. Dostajesz od nas tysiaka, ale to nie koniec.
3: Możesz rozwinąć swoje szczęście, sytuację swoją poprawić i zdecydować się, że bawisz się jeszcze o 10 tysięcy złotych.
1: Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Wygrywacie to, co chcecie, a żeby wygrać, to należy się po prostu zgłosić.
3: To jest ważne. Chcesz wygrać dużo, czy jeszcze więcej? Ale o tego tysiaka na pewno.
2: Zgłoś się do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7327, zapłacisz 3,69. Jeżeli do ciebie dzwonimy, z marszu masz tysiaka, ale jeszcze walczysz o 10 koła.
3: I też można na rmfmax.pl.
2: Też można. Ale ten deszcz jak spadnie, to nie tylko rolnicy będą zadowoleni.

0: ale numerek to jest super. Alex Warren, Passenger, RMF Max.
1: Zwierzak zawsze musi mieć opiekę, tak?
2: Tak,
1: tak jest.
2: Absolutnie.
1: A
2: tak.
1: Tak się składa, że akurat jest takie biuro podróży w Polsce, które oferuje taką możliwość opieki nad zwierzakiem, kiedy akurat my jesteśmy na wakacjach.
2: A, super.
1: I do tego cały czas możemy być w kontakcie z naszym zwierzakiem, bo opiekun albo opiekunka, która przychodzi do tego psiaka albo kociaka, wysyła nam zdjęcia, na przykład jak pies spędza czas.
2: No moje to zawsze mają all inclusive, zawsze mają dosypaną karmę.
0: Max. Tak i to pożyje. Reklama.
3: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Najlepiej na świecie Ray o wpół do dziewiątej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jakby ten mąż jeszcze miał ziemniaki, to byłby naprawdę najlepszy na świecie.
2: Totalnie, ale ziemniaki, na szczęście nie musisz mieć do tego męża, wystarczy, że masz kartoflomat.
3: Super sprawa.
2: Na Podlasiu, niedaleko Krynek, takiej wioseczki, 17-letni Franek zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków.
0: To jest super.
2: Podjeżdżasz, bierzesz ziemniaki i wrzucasz pieniążki albo przesyłasz blika i to się nazywa jego pomysłu kartoflomat.
3: No i super, no może i płacisz w ciemno, nie? Mm. Ale przynajmniej masz pewność, że w tej przesyłce na pewno są ziemniaki, bo one miały tam być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A nie, że tam telefon miał być, a jest ziemniak.

0: Wrześniowe poranki nigdy nie brzmiały tak dobrze jak ze Swedish House Mafią w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Zabawa, słuchajcie. Najlepsza, mamy początek września.
1: Nasza najlepsza ekipo. Będziemy was pytać o dramę na czacie, ale z racji tego, że mamy taki miesiąc, a nie inny, zapytamy o dramy na czacie rodzicielskim, na grupie na WhatsAppie, takim ze szkoły. Więc słuchajcie, dajcie znać, co tam u was aktualnie jest na tapecie. Czy składka dla skarbnika, czy Piotrek nie będzie jadł obiadów, a Amelka będzie jadła. Kto się zapisuje na angielski, wiemy, że te czaty...
2: Angelika nie będzie chodziła, ona już jest level wyżej.
1: Właśnie, więc tam są, tam kipi od wiadomości.
3: Więc teraz to wszystko zbierzcie w głosówkę i nagrajcie ją nam na Facebooka albo na Instagrama, w zależności jak wam jest wygodniej. Co tam dramowego dzieje się u was na grupowym czacie rodziców?
1: Niech antena RMF Max zmieni się w grupowy czat rodziców, a ty możesz zgarnąć może za to jakieś gadżety.
3: I przy okazji się usłyszeć na antenie RMF Max i cała Polska usłyszy tę dramę. Super!
0: I umówmy się, że możemy zmienić ci imię, tak żeby nie było wiadomo, kto obgaduje resztę rodziców.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas. Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
7: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
8: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Loco, loco. A siema, wariacie, co tam na czacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września. No i okazuje się, że czaty płoną od 1 września już.
4: Ale obiecaliśmy, że na pewno zostaniecie anonimowi.
3: A to tak.
4: Więc posłuchacie, jakie mamy dramy i drameczki na czatach grupowych w naszej ekipie RMF Max.
5: Ej, no u mnie już jest drama, że dziecko w pierwszej klasie zgubiło książki i tak wałkujemy ten temat już od czwartku, a mamy poniedziałek.
4: Ja nie wiem, czy to jest podcast kryminalny, czy to jeszcze są dramy z grupy na WhatsAppie, ale jest prawdziwa drama.
6: Mama Oliwiera zrobiła aferę na grupie rodziców przedszkolnych, ponieważ od września, jak się okazało, Damian się przeprowadził, ale nikt jej nie poinformował, że dziecko z grupy przeprowadziło się i przygotowała dodatkowy prezent dla dziecka, którego już nie było w grupie. Wyobraźcie sobie, nikt jej o tym nie poinformował.
0: No i widzisz, jak masz taki czat, to wiesz, co się dzieje i można się pośmiać, a jak nie masz, no to widzisz, co cię omija.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jak ktoś się jeszcze nagra, to dodamy czarny pasek na oczy i usadzimy was w cieniu, także anonimowość w pełni
0: jesteście
3: zachowana.
0: Najlepsi, że mieliście czas nam coś wysłać o tej porze też. Dzięki.
4: Nazwisko skracamy do pierwszej litery i kropki.

0: is the answer.
1: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecier, a nie prawdziwe pomidory.
2: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Otóż to, za chwilę wszyscy będą zadowoleni, bo mamy dla was najnowsze wydanie Flesza, będzie też prognoza pogody, a to wszystko o 9 w RMF Max. RMF Max.
4: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: I po reklamie.
21: Pa, pa, pa, ra, pa, pa.
22: Jestem Radek, a to moja ekipa.
23: Ja też dołączam, jestem Aneta.
22: Cześć.

0: Na zegarach 9:00, a to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak, dzień dobry, cześć, ruszamy. To były rekordowe wakacje ratowników TOPR. W ciągu 2 miesięcy udzielili pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach odgrywa nowoczesna technologia.
1: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne.
0: Podkreślał ratownik Grzegorz Kubicki.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: We fleszu o 9:00 czas na garść lokalnych informacji, a o poranku jesteśmy z wami na drogach. Uwaga na S7 na trasie Grójec-Warszawa w rejonie Gładkowa doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. A teraz rzut oka na Ciechanów, bo tam tłoczniej w okolicach większych skrzyżowań. Podobnie w Mławie. Większych utrudnień nie widać, więc noga z gazu i wjeżdżamy w ten tydzień. Mamy poniedziałek, więc sprawdzimy jeszcze, co na stacjach paliw. Nawet 7,99 za litr benzyny 95 i 8,70 za litr diesla. Takie ceny mogą dziś o poranku zaskoczyć kierowców na stacjach paliw w regionie. Zmieniamy temat. Kopciuchy, czyli stare, przestarzałe źródła ogrzewania, to nadal problem wielu miast. Taki problem dotyczy też Płońska. I to mimo obowiązującej w województwie uchwały antysmogowej i realizowanych projektów, które dają mieszkańcom możliwość wymiany palenisk na nowe, ekologiczne.
3: Od 2 lat miasto Płońsk realizuje jako partner marszałka województwa mazowieckiego projekt Mazowsze bez smogu. Głównym celem projektu jest oczywiście zmniejszenie zjawiska smogu, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Ale smog w naszym mieście w 90% wytwarzają stare kotły, którymi ogrzewamy nasze domy. A jest ich w Płońsku ponad 300. Z czego większość to kotły pozaklasowe, które, tak zwane kopciuchy, które już od 23 roku nie powinny funkcjonować według wymagań uchwały antysmogowej w województwie mazowieckim.
0: Mówiła Alina Braulińska, ekodoradca w Urzędzie Miasta w Płońsku. I na koniec jeszcze dowiemy się, co to za dziwne odgłosy niosą się po lesie. Spokojnie, nie ma powodów do paniki, to tylko rykowisko, czyli po prostu okres godowy jelenia, przypominają ciechanowscy leśnicy.
4: Zaczęło się rykowisko, czyli okres godowy jelenia naszego europejskiego. I można usłyszeć u nas porykiwanie w określonych kompleksach leśnych oczywiście, bo to rykowisko się kumuluje w zasadzie w kilku miejscach.
0: Tłumaczył nam Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów, do którego jeszcze dziś wrócimy. A to był mazowiecki flesz w pigułce. Zostańcie z nami, bo teraz sprawdzimy, co w pogodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Początek tygodnia na Mazowszu zapowiada się pogodnie. W regionie sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury, szczególnie o poranku. Na termometrach maksymalnie 14 stopni w Ciechanowie, 16 w Płońsku i najchłodniej, bo 13 kresek w Mławie. W ciągu dnia dobijemy maksymalnie do 22 stopni. Opadów dziś nie przewidujemy, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do prawie 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Wskaźniki Max Meteo dzisiaj mają być bardzo korzystne, a to dlatego, że zaczęliście ten poniedziałek właśnie ze Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy!
8: Dziękujemy! Karola Kowalska.
7: Filip Kliber.
9: Mateusz Marek.
7: Ale koniecznie zostańcie dla hitów na maksa. Temper City na początek godziny 9:00.

Takim dobrym i płynącym latino na Mazowszu mogę zaczynać każdy poniedziałek i każdy program, żeby naładować was i siebie dobrą energią i fajnym vibe'em. Tak jest, poniedziałek, 7 dzień września, to był Shimza w RMF Max Mazowsze, a my odpalamy najlepszy program do słuchania w pracy do 12. Piotrek Miwart. Kręcimy tym pierwszym wrześniowym poniedziałkiem razem.

tak było tańcowane na Mazowszu, to troszeczkę się spać chce, prawda? Ale kawka druga, dobra kofeina muzyczna i w RMF Max Mazowsze lecimy z tematem. Oskar Cems, no co ty, co ty? Przede mną kalendarz wydarzeń Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, a dzieje się, powiem wam szczerze, naprawdę dużo. Płońskie senioralia odbywają się po raz 9 i tutaj nasz dziadek

Babcia i ciocia, oj, będą tańcować i szaleć. Zaprasza Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. To 12 września. 13 września Międzynarodowy Festiwal Organowy, odbywający się po raz 13. W kolejce na 18 września mamy spektakl teatralny dla szkół, a dla dorosłych, którzy pewnie teraz w pracy słuchają RMF Max na Mazowszu, Hot Boys 21 września. Spektakl komediowy dla dorosłych. Zaprasza MCK w Płońsku. Wszystkich pracowników bardzo serdecznie przy poniedziałku pozdrawiamy, bo wiem, że radio gra i robi to naprawdę bardzo głośno. Za chwilę Dub Dogs w RMF Max Mazowsze. No i zróbcie głośno radio na Mazowszu.

0: najlepiej nakręcamy w pracy. A co jeszcze najlepiej nakręca w pracy? Jakaś fajna premia. No to słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, 7 dzień września i zupełnie nową zabawę w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród. Macie ochotę na urodziny? Chodzi oczywiście o urodziny RMF Max, które mamy w tym miesiącu. Mamy dla was 1000 zł za samo odebranie telefonu, ale najpierw zgłoście się do finału na numer 7327, wysyłając SMS-a o treści Max, 1 tylko 369, Max na 7327. No a od teraz podkręcę wam ten deszcz nagród. Razy 500 szans dostania się do finału. Ogłaszam urodzinowy deszcz nagród, a od tej pory razy 500 mnożę wasze zgłoszenia do finału naszej nowej zabawy. A przypominam, za odebranie telefonu dzisiaj nawet 1000 zł, a w finale 10 tysięcy czeka.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
11: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
12: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
13: i Klemens prawy
12: meldują się na breloczkach.
11: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
23: Hi, this is Denzel.
24: Hey yo, this is Eminem.
25: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
26: Początek tygodnia na Mazowszu zapowiada się pogodnie. W regionie sporo słońca, choć miejscami pojawią się chmury, szczególnie o poranku. Na termometrach maksymalnie 14 stopni w Ciechanowie, 16 w Płońsku i najchłodniej, bo 13 kresek w Mławie. W ciągu dnia dobijemy maksymalnie do 22 stopni. Opadów dziś nie przewidujemy, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do prawie 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.
0: RMF Max.
1: RMF Max Mazowsze.

Katynowskim krokiem w nowy tydzień i nowy poniedziałek. Tak, tu RMF Max na Mazowszu. Ja byłem tu, byłem tam, byłem na plaży Grabia, byłem nad wodą w Nowych Rumunkach. Oj, działo się u mnie na Mazowszu w ten weekend, ale o tym opowiem po 10:00. Ale żeby dobrze działo się na Mazowszu, to mamy budżet obywatelski. No i strona bommazowia.pl informuje, że mniej więcej 14 godzin zostało do tego, żebyście mogli zagłosować na projekt obywatelski Mazowsza. Zachęcają do głosowania wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Wybierzcie projekt, który cię interesuje i zmieniaj z nami Mazowsze. Warto zagłosować i później mieć cząstkę tego samego siebie w tych fajnych projektach, które właśnie dzięki budżetowi będą zrealizowane. Ring My Bell teraz, a w RMF Max Mazowsze Piotrek Niewald. Wracam po 10:00.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.
7: Minęła 10:00 w RMF Max Mazowsze, pora na garść najświeższych informacji. Daria Polak, ponownie witam i zapraszam, posłuchajcie. Opóźnia się rządowa reforma ochrony zdrowia. Rządzący zamierzają dać szpitalom 12 miesięcy, by przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Dlaczego prace trwają tak długo?
8: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach. Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
7: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
7: We Fleszu o 10:00 sportowy raport. Sporo informacji, ale przede wszystkim tych naprawdę dobrych, bo jest się czym chwalić. 3 zwycięstwa zawodników kickboxing Team Tkaczyk Mława podczas ogólnopolskiego turnieju Warsaw Boxing Cup w Warszawie. Mateusz Wierzbicki wygrał w trzeciej rundzie, Adrian Nowakowski jednogłośnie na punkty, a Karol Kamiński również zwyciężył decyzją sędziów. Dobry występ zaliczył też Karol Szechalewicz, który po bardzo wyrównanej walce przegrał niejednogłośnie 2-1. A teraz zmieniamy ton, bo tym razem informacje są już mniej optymistyczne. Niepocieszeni są kibice Mławianki Mława. Drużyna znalazła się w strefie spadkowej trzeciej ligi. Zespół przegrał u siebie z rezerwami LKS Łódź 0-2. To już trzecia domowa porażka z rzędu. W tym sezonie Mławianie wciąż nie wygrali przed własną publicznością. Po 7 kolejkach mają na koncie zaledwie jedno zwycięstwo i zajmują miejsce pod kreską. A czy są z nami miłośnicy jazdy na dwóch kółkach? We Fleszu o 10:00 mamy coś specjalnie dla Was. 12 września Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na Mistrzostwa Płońska w kolarstwie szosowym. To otwarta impreza, więc udział może wziąć każdy, kto ma ochotę sprawdzić się na trasie.
9: Mamy teren do dyspozycji wokół akwenu wodnego Rudki. Jest to bardzo bezpieczna trasa. Odcinkiem 200-metrowym przebiega ona po ulicy, ale będzie tam wyłączony ruch. Mamy stosowne na to zezwolenia, tak żeby te zawody mogły się odbyć. Serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy. Rowery dowolne.
7: Mówił Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. W RMF Max Mazowsze trzymamy rękę na pulsie i uwaga, mamy ważne info dla mieszkańców Ciechanowa i okolic. Energa zapowiada planowane przerwy w dostawie prądu związane z pracami na sieci. W Ciechanowie wyłączenia zaplanowano na środę przy ulicy Warszawskiej 61A. Kolejne będą między innymi w Pęchcinie, Rudkach, Begnach i Władysławowie. Szczegółowe adresy i godziny znajdziecie na stronie operatora. I to już wszystkie informacje we Fleszu o 10:00. Zostańcie z nami, bo już za niespełna godzinę zajrzymy do szkół. Uczniowie właśnie siedzą w ławkach, więc to dobry moment, żeby trochę o nich porozmawiać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Na Mazowszu przed nami sporo słońca, choć miejscami nadal mogą pojawić się chmury. Z każdą godziną będzie jednak coraz pogodniej. Termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie. A przed południem w Ciechanowie 16, w Płońsku 17, a w Mławie 15 kresek. Deszczu dziś nie przewidujemy, więc parasole spokojnie mogą zostać w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami silny. silniejszy w porywach do 30 km na godzinę. Do tego wysokie ciśnienie, więc aura sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Hity na czysto, klarownie, poniedziałkowo i bardzo przebojowo. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. No, tego wszystkim życzymy 7 września. Tu RMF Max i byle do obiadu. 7 września imieniny obchodzą Regina i Melchior. No to pozdrawiamy, życzymy miłej pracy. Może przy jakiejś dobrej kawce albo rogaliczku, a może wichała drożdżóweczka. No to smacznego w RMF Max i z RMF Max tutaj, byle do obiadu. Tę godzinę zaczyna przebojowy Axwell.

Kolejna lekcja tańca. Jak nie widzieliście teledysku, a uczycie się tańczyć, to może nie oglądajcie, bo oni tam robią tak to dobrze, że szok. Jason Derulo i Michiko, tak gra Mazowsze i RMF Max. Oczywiście DJ Goja tutaj także jest. Czego zapomnieliście zrobić w poniedziałek, drodzy państwo? Ty i ty i ty. Taki post wylądował na naszym facebookowym profilu RMF Max. Zaglądajcie koniecznie, żeby sobie poprawić humor. Boguś zapomniał pójść do pracy. Ola pisze, że zapomniała nastawić budzik. Proszę bardzo, no dzieje się. Czego na poniedziałek nie zrobiliście, albo zapomnieliście, pochwalcie się i poprawmy sobie humor właśnie na profilu facebookowym RMF Max. Post wylądował. Zaglądajcie. Ja tutaj jestem w RMF Max Mazowsze. Nie zapomniałem przybyć do pracy i nie zapomniałem oszykować najlepszych jeszcze letnich przebojów w RMF Max Mazowsze. Teraz Bausa. Proszę głośniej.

0: Reklama.
1: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvite Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Mazowsze.

jeszcze nie jest ostatni dzień lata, ale ten weekend letni był bardzo wieczny. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Gips i Igo przed momentem w RMF Max właśnie na Mazowszu. No i ze względu na tą wichurę zostały przeniesione gminne dożynki. Wójt gminy Ciechanów Stefan Pawłowski ponownie zaprasza na gminne dożynki w Rydzewie. Jak wiecie z portalu Ciechanów Inaczej, bo tutaj jestem, z powodu wichury trzeba było je przenieść na inny termin i odbędą się 19 września. Cztery zespoły na żywo. Miły Pan, Beginners, Grupa Active i Defis pojawi się na żywo, a później zabawa z DJ-em. Na uczestników dożynek czekają również potańcówka pod gwiazdami, wspólne przyśpiewki, darmowa zupa dla mieszkańców, w Dmuchańce dla dzieciaków i duża, duża ilość atrakcji. No to Ciechanów i okolice, bawimy się na dożynkach 19 września. Zanotujcie w kalendarzu. Słuchajcie, RMF Max, dobra, zabawa zabawą, my wracamy do pracy, w końcu to najlepszy program do słuchania w pracy, teraz będzie głośno, bo Swedish House Mafia i będzie głośno, bo bez okazji urodzin mamy urodzinowy deszcz nagród. Macie ochotę wygrać duże pieniądze? Zostańcie z RMF Max, za chwilę

0: słoneczka, trochę urodzin. No mamy we wrześniu urodziny, tak, RMF Max i świętujemy. No i dla was to świętujemy. Urodzinowy deszcz nagród od dzisiaj w RMF Max, nowa zabawa. No tak, wygrywanie pieniędzy. Wygrywanie z pieniędzy to wasza specjalność, a rozdawanie dla was tych pieniędzy to nasza specjalność. Pierwszy dzień nowej zabawy, urodzinowej zabawy RMF Max. To są twoje szanse, to są także twoje urodziny, bo jesteśmy razem RMF Max. Wejdźcie do finału, wyślijcie SMS-ka o treści Max na 73271, tylko 369. Max na 7327 albo dostańcie się na rmfmax.pl. Ale żeby ten poniedziałek był jeszcze fajniejszy, to w naszym urodzinowym deszczu nagród od tej pory każde zgłoszenie mnożę razy 650 szans dostania się właśnie do dzisiejszego finału. Za odebranie telefonu już 1000 zł, a w finale nawet 10 tysięcy do wyjęcia. Urodzinowe RMF Max.
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam dla

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
3: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I po reklamie.
13: Na Mazowszu przed nami sporo słońca, choć miejscami nadal mogą pojawić się chmury. Z każdą godziną będzie jednak coraz pogodniej. Termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie. A przed południem w Ciechanowie 16, w Płońsku 17, a w Mławie 15 kresek. Deszczu dziś nie przewidujemy, więc parasole spokojnie mogą zostać w domu. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy w porywach do 30 km na godzinę. Do tego wysokie ciśnienie, więc aura sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.
14: RMF Max.
15: RMF Max Mazowsze.

Pięknie bujane przy poniedziałku. Kochacie swoje babcie? Macie jeszcze babcie? To pozdrówcie ją bardzo serdecznie. Babcia wraca na tory, drodzy państwo. Najstarszy pociąg kolei mazowieckich znów będzie woził pasażerów. Wygląda wyjątkowo u góry 038. Babcia opisane. Zakończyła się naprawa główna najstarszego czynnego elektrycznego zespołu trakcyjnego w Polsce. EN5738, nazwany Babcią, już we wrześniu wróci na mazowieckie trasy i będzie ponownie cieszył oczy pasażerów oraz miłośników kolei. Pana maszynistę serdecznie pozdrawiam, a to bym sobie z nim zdjęcie zrobił. Może pozwoli, jak będę jechał. Jest niebiesko-żółty pociąg Babcia. Serdecznie pozdrawiamy całą obsługę. No i co? No i miłej podróży z RMF Max na Mazowszu. Bez końca Oskar Cyms, a w programie Byle do obiadu wracam po 11:00.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
4: 11, a to oznacza czas na flesz w pigułce. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Daria Polak, dzień dobry ponownie, zapraszam. W Polsce zarejestrowano już 228 transkrypcji, czyli dokumentów uznających zagraniczne akty małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki?
5: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98, i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
4: Tyle Krzysztof Berenda.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Tragiczny wypadek w Ciechanowie. Na ulicy Powstańców Wielkopolskich samochód osobowy zderzył się z rowerzystą. Do zdarzenia doszło rano w rejonie skrzyżowania ulicy Janiny Fetlińskiej. 65-letni rowerzysta został ciężko ranny i mimo reanimacji zmarł na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. A teraz wracamy do tematu, o którym informowaliśmy już na naszej antenie, a chodzi o bakterie z grupy coli i enterokoki kałowe wykryte przez sanepid w wodociągu Humencino. W związku z tym woda w gminie Grudusk nadal nie nadaje się do picia ani do celów użytkowych. Można jej używać wyłącznie do spłukiwania toalet. Blisko 1000 mieszkańców 8 miejscowości korzysta z dostarczanej wody pitnej. W jej dystrybucji pomagają strażacy, działają też stałe i mobilne punkty poboru. Co nowego w sprawie? Wodociąg został wstępnie wyczyszczony, a jeszcze dzisiaj mogą być znane kolejne wyniki badań próbek wody. Czas na obiecany temat. Porozmawiamy o uczniach, którzy właśnie rozpoczęli drugi tydzień nauki w nowym roku szkolnym. Wraz z początkiem roku w szkołach podstawowych obowiązuje z małymi wyjątkami zakaz używania telefonów komórkowych. Są jednak placówki, które takie zasady wprowadziły już kilka lat temu. Jedną z nich jest szkoła podstawowa numer 6 w Ciechanowie. Czy taki zakaz rzeczywiście się sprawdza?
7: Nieużywanie telefonów komórkowych w szkole jest u nas wprowadzone ponad 3 lata już. Testowaliśmy, jak to jest, jak uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych w czasie przerw. Udało nam się to zrobić, wprowadzając zmiany w statucie, zaakceptowane przez uczniów i przez rodziców. Także nie jest to dla nas zmiana, która nas zaskakuje.
4: Opowiadała nam Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Ciechanowie. Flesz o 11 kończymy w Mławie, która nadal ma problem z rosnącymi w parku miejskim kasztanowcami. Niestety część z nich obumiera.
8: No i w związku z tym mamy co roku konieczność wycinania suchych drzew. W tamtym roku było to 5 sztuk, w tym roku jest to kolejnych 15, w sumie już to będzie 20 sztuk i podejmujemy działania, żeby temu zapobiec.
4: Ratusz czeka na ekspertyzę dendrologa. Dodaje Sebastian Sobieraj, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Sprawdzamy, co w pogodzie, a na Mazowszu sporo słońca, choć miejscami mogą pojawić się jeszcze chmury. Z każdą godziną będzie jednak coraz pogodniej, termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Jeszcze przed południem słupki rtęci w Ciechanowie, w Płońsku i Mławie wskażą 17. Deszczu nie przewidujemy, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr natomiast umiarkowany, chwilami silniej w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Nowy tydzień i tak naprawdę nie wiem, czy zauważyliście. Pierwszy poniedziałek nowego września roku 2026. Tak, a to już siódmy dzień września. To co? Do pracy, do roboty, w pracy, do szkoły. Jak tam u was? Zostańcie z RMF Max, jesteśmy po 11, a tu cały czas Ble do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Alabama 10. Tak zaczyna się kolejna fajna godzina naszego życia. Razem.

Tak to właśnie pracuje się przy RMF Max na Mazowszu i tak to pracuje się w służbach. No to służby bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jubileusz przed nami, 50-lecie Ciechanowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Swym zasięgiem WOPR obejmuje razem 6 powiatów, w tym Ciechanowski. Nie tylko czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego, ale również zwiększa udział społeczeństwa w ratowaniu tonących, upowszechnianiu nauki i umiejętności pływania. PCKISZ realizuje obchody i uświetni je artystycznie. Hala Sportowa Mazowia. Proszę świętować razem z nimi, no i pozdrowić, ukochać w Ciechanowie na Kraszewskiego 8. Wstęp tylko na zaproszenia, ale może takie zaproszenia gdzieś tam wam jeszcze ogarnę. Impreza za 5 dni, wszystko 12, a wszystkich generalnie z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechanowie i w okolicach bardzo serdecznie pozdrawiam. No i wszystkich na służbie teraz słuchających.

0: niedzielę do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Alok zrobił przebój z Jennifer Lopez, a my robimy urodziny, a to jest urodzinowy deszcz nagrod, słyszeliście? Mamy nową zabawę w RMF Max. Jeśli odbierzecie dzisiaj telefon, to na pewno na 100% wygracie gwarantowane 1000 zł lub nawet 10 tysięcy. A specjalne bonusy to mamy na rmfmax.pl. I urodziny też mamy. I wy też będziecie mieć. I nagrody też można wygrać. No! Tak, dokładnie. To jest urodzinowy deszcz nagród. Zaglądajcie na rmfmax.pl.
1: Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku. To kasa leci. Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: 10% taniej. Oferta ważna do 12 września.
1: I po reklamie.
2: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
3: Cześć, tu Brytka.
4: What's up, guys? This is Bruno Mars.
5: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Mazowsze.

prima balerina, to była Margaret w RMF Max Mazowsze. Niektórzy pracują, niektórzy do pracy jadą, niektórzy po nocce, a niektórzy przygotowują się do ważnych uroczystości. Chodzi o ciechanowski Krasiniak. Słuchajcie, pierwsze elo imienia Krasińskiego w Ciechanowie niedługo uczci stulecie swojego sztandaru. Trwają przygotowania do tej uroczystości. Zdany jest już program uroczystości, który na Ciechanów inaczej można sobie poczytać. Wszystkich z liceum bardzo serdecznie pozdrawiamy, nauczycieli, pedagogów, nowych uczniów, ale także absolwentów. No właśnie, ta uroczystość przed nami. Wszystko odbędzie się 15 września, o czym jeszcze na pewno wam przypomnę. A do szkoły, z pracy do pracy, ważne, że z RMF Max. W końcu to byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, a teraz Kygo i Take Me Back w RMF Max Mazowsze.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sprawdzamy, co w pogodzie, a na Mazowszu sporo słońca, choć miejscami mogą pojawić się jeszcze chmury. Z każdą godziną będzie jednak coraz pogodniej. Termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Jeszcze przed południem słupki rtęci w Ciechanowie, w Płońsku i Mławie wskażą 17. Deszczu nie przewidujemy, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr natomiast umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie.
16: RMF Max.
17: RMF Max Mazowsze.

Avicii The Mazowszu. Dużo dzieje się w naszym regionie. Ja powiem szczerze, byłem na Young Timer, oglądałem przepiękne auta w Płocku całe popołudnie sobotnie. Później wybrałem się na wycieczkę w okolicach Nowych Rumunek i plaży Patelnia, oczywiście grabiny koło Płocka. No i sobie pospacerowałem nad jeziorem. Na później było koncertowo, bo Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata byli jako gąba o 3-3 właśnie na plaży Patelnia. A w tym tygodniu kapela Roy i Góralska Noc 12 września. No i tutaj się nie zatrzymują. Playboys pojawią się 19 września, a to wszystko na plaży Patelnia, a więcej w Tour de Clubie i jeszcze wieczorem w RMF Maxima na Mazowszu. Więcej mnie jutro po 9:00, Piotrek Miwald. Trzymajcie się ciepło, bye bye.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: 8200, 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Wybiła 12, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak melduje się w studiu. Cześć, zaczynamy. Minął tydzień pilotażowego programu na drodze do Morskiego Oka. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, czyli o 4 km krócej.
1: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
2: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
3: A może konie przynajmniej zadowolone?
4: Zdecydowanie za mało ruchu, mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop.
0: Mówili Maciejowi Pałachickiemu turyści i fiakier Andrzej Mąka. Turyści, którzy chcą zobaczyć Morskie Oko, jadą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Jak już Was informowaliśmy, od nowego roku szkolnego w podstawówkach obowiązuje, poza małymi wyjątkami, zakaz używania komórek. A co ze szkołami średnimi? Od górnego zakazu korzystania z telefonów w szkołach średnich oczywiście nie ma, co nie oznacza, że taki zakaz nie mógłby zostać wprowadzony przez dyrekcję danej placówki. W powiecie ciechanowskim nikt takiego wariantu nie rozważa.
6: Na dzień dzisiejszy żaden z dyrektorów ani rady pedagogiczne nie wdrożyły działań mających na celu zakaz używania telefonów komórkowych.
0: Mówiła Aneta Głuszniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. Jak słyszeliśmy, zakazu nie ma, ale od czasu do czasu pojawiają się młodzieżowe inicjatywy, by czas spędzony przed telefonem spożytkować w lepszy sposób. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w kulturze w Ciechanowie. Teraz krótki przegląd propozycji, z których możecie skorzystać we wrześniu. A zaczynamy od kina Łydynia.
7: W połowie miesiąca, a dokładnie 15 września we wtorek o godzinie 18:00 wyjątkowe święto w Domu Kultury, a właściwie w kinie Łydynia. Drodzy Państwo, seans z gwiazdą. Dlaczego wyjątkowy? Bo wyjątkowi goście. W naszym kinie będziemy gościć reżyserkę, aktorów oraz operatorkę, którzy pracowali przy filmie Droga rzadziej przemierzana.
0: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Ważne info dla uczniów i studentów z Mazowsza pobierających rentę rodzinną. ZUS przypomina o zaświadczeniach potwierdzających kontynuowanie nauki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają czas do końca września, a studenci do 31 października. Jeśli dokument stracił ważność i nie zostanie dostarczony na czas, wypłata świadczenia może zostać wstrzymana. Maturzyści przyjęci na studia, którzy chcą dostać rentę także za wrzesień, również muszą pamiętać o złożeniu dokumentów jeszcze w tym miesiącu. Przenosimy się do Płońska, gdzie szykuje się Europejski Tydzień Mobilności. Od 16 do 22 września będzie mowa o tym, jak poruszać się bezpiecznie, wygodnie i bardziej ekologicznie. Tegoroczne hasło to mobilność dla każdego. Szczególny nacisk położony zostanie na potrzeby różnych pokoleń, od dzieci i młodzieży przez dorosłych aż po seniorów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czas sprawdzić, co nowego na mapach meteo, a na mapach coraz więcej słońca, choć miejscami mogą się jeszcze pojawić chmury. 19 stopni na termometrach w Ciechanowie, Płońsku i Mławie, będzie coraz pogodniej, a termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Według synoptyków pokropić może w Mławie, więc tam dobrze mieć pod ręką parasol. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. Pogoda powinna sprzyjać dobremu samopoczuciu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: 4 minuty po 12. Jeżeli w waszym głosie słychać trochę weekend, to mamy pewną podpowiedź.
9: Czy mamy pewne ćwiczenie, które możemy zrobić razem, żeby było luźniej w głosie?
8: No to uwaga.
9: To nie to ćwiczenie. No. Uwaga. Mama, mama, mama.
8: Mama, mama, Max. Już po mnie idą. Idą po mnie.
9: Marszowym krokiem.
8: Mają zbroje, miecze i takie długie płaszcze.
9: Chowaj się.
8: Tylko oszczędźcie Aśkę. Asia Meus po prawej, Irek Jakubek zawsze po lewej i wszyscy po waszej stronie. Bo wszyscy jesteśmy RMF Max. Spędźcie z nami poniedziałek po południu.

0: Wasze ulubione hity na maksa w wersji poniedziałkowej, żeby czas w pracy płynął przyjemniej.
1: 12 po 12.
0: Ach.
1: A jednak, wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Bo są takie numery, które mają dokładnie 26 lat, a będą brzmiały tak, jakby... A Outkast usiedli do tej produkcji ledwo wczoraj i zrobili numer, przy którym będziemy się bujać dzisiaj w

0: Prognozy pogody nie najgorsze, prognozy finansowe jeszcze lepsze. Mamy deszcz nagród, urodzinowy deszcz nagród. Dwie szanse na 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy dzisiaj i 10 tysięcy w piątek.
1: A jak zgłosisz się do zabawy właśnie teraz, to te dwie szanse pomnożymy ci razy 570. Jeden max wysłany pod 7327 to 570 opcji na finał.
0: Najlepiej robić to... Robić to teraz, wysłać max na 7327, najbardziej opłacalna okazja tej godziny. Max 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Najlepsza popołudniowa playlista jest tu w RMF Max. Minuta po pół do pierwszej.
1: Tak?
0: Bo ja jestem zaskoczony tym, co właśnie przeczytałem. To jest doniesienie naukowe. Dziewczyny czujność, będzie o czym rozmawiać przy popołudniowej kawce. Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy, uważaj, dóbr luksusowych.
1: Czy ja bym powiedziała, że wykazują silniejsze pragnienie mężczyzn, którzy mają takie dobra.
0: Dobra, to nie była nauka, to była Aśka i koleżanki.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i za tym jest aż 80% pytanych, no.
3: Przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Czas sprawdzić, co nowego na mapach meteo, a na mapach coraz więcej słońca, choć miejscami mogą się jeszcze pojawić chmury. 19 stopni na termometrach w Ciechanowie, Płońsku i Mławie. Będzie coraz pogodniej, a termometry pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Według synoptyków pokropić może w Mławie, więc tam dobrze mieć pod ręką parasol. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo korzystne. Pogoda powinna sprzyjać dobremu samopoczuciu.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: znasz mojego imienia, mów mi baby.
1: Asia.
0: Dobry pat.
1: Baby.
0: To szefa tak nie mówcie, żeby potem nie było, że was Max nie ostrzegał i jakieś kłopoty się pojawiły. Baby nie.
1: Max także dobrze informuje, bo informacje niezwykle istotne dla tych, którzy mają mieszkania na wynajem. Ale jeszcze ważniejsze informacje dla tych, którzy te mieszkania wynajmują. Będą we Fleszu za 4 minuty, punktualnie o 13. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie szczegóły.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
18: AI,
17: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Trzynasta w RMF Max Mazowsze, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry, ponownie zapraszam. Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym tygodniu plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego.
2: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska. Borginą.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Telefon w szkolnej ławce dla jednych pomoc, dla innych spore rozproszenie. Od początku roku szkolnego w podstawówkach, z małymi wyjątkami, obowiązuje zakaz korzystania z komórek. Sprawdziliśmy, jak ten pomysł odbierają ci, których dotyczy najbardziej. Z mikrofonem zajrzeliśmy do ciechanowskich szkół. Co myślą uczniowie? Warto ograniczać? Posłuchajcie.
3: Warto ograniczać, ponieważ telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
4: Zabiera nam to dużo czasu i jednak w ciągu osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
1: I tak właśnie widzą to uczniowie. Mamy wrzesień, a do jesieni ponad 2 tygodnie. Niektórzy pewnie narzekają, ale jest sporo osób, które kochają ten czas. Czy czuć w powietrzu, że idzie ta najbardziej barwna pora roku?
5: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste. Rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
6: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
1: Mówiły jesieniary z województwa mazowieckiego. Płońsk będzie miał swoje rondo delicji. Wszystko z okazji 50-lecia fabryki, która od 5 dekad działa przy ulicy Mazowieckiej. Uroczyste otwarcie nowego ronda zaplanowano na 17 września o godzinie 10. Symboliczna nazwa ma przypominać o historii zakładu i pokoleniach jego pracowników. Mieszkańcy są zaproszeni do wspólnego świętowania. To na koniec jeszcze krótko o spektaklu, który powoli zaczyna odgrywać się w lasach naszego regionu. Jak informuje Polski Związek Łowiecki w Ciechanowie, właśnie rozpoczyna się rykowisko jeleni. Wieczorami i o świcie w lasach można usłyszeć charakterystyczny, donośny ryk byków. To znak, że rozpoczyna się ich okres godowy. Gdzie odbywa się rykowisko w Nadleśnictwie Ciechanów?
7: U nas z reguły jest to kompleks Sulerzyża, Klice, Lekowo, Ościsłowo. Tutaj jelenie z okolicy całej schodzą się, no i tam to rykowisko się odbywa. Będzie trwało gdzieś w zależności od pogody do przez cały w zasadzie wrzesień. Czasami porykiwania słychać też i w październiku.
1: Mówił nam Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa. A w tym fleszu to już wszystko. Teraz zapraszamy na prognozę pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jak wygląda sytuacja za oknem? Na Mazowszu coraz więcej słońca, choć miejscami na niebie mogą pojawić się jeszcze chmury. W Ciechanowie, Płońsku i Mławie mamy 20 stopni. Z każdą godziną będzie jednak coraz cieplej, bo dziś termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Deszcz raczej nie, choć synoptycy ostrzegają. W Mławie może przelotnie pokropić, dlatego warto mieć pod ręką parasol. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a biometr korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Gramy hity na maksa. W naszym programie od podawania złych wiadomości jest Asia. A teraz wyobraźcie sobie, jak Asia poda wam dobrą wiadomość.
9: No, to będzie się działo.
8: Będzie podwójnie rewelacyjne.
9: Trzydziesteczki na termometrach wracają do Polski i idzie wyż.
8: Będzie ciepło, a nawet gorąco. No jeszcze nie dzisiaj spokojnie, ale jutro i środa prawdziwe szaleństwo.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Uwaga, uwaga, bo mamy najprostszą zagadkę i najlepsze nagrody. Jest pyszny, to jest ta zagadka. Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy.
1: Choć każdemu przysługuje tylko jeden kawałek, zjedz dwa i pokaż, że jesteś deserowy śmiałek.
0: A, cztery litery zagadkowe. Pierwsza T, ostatnia T. No wiecie, co jest w środku i teraz najważniejsze. Odpowiedź na tą zagadkę trzeba wysłać jak najszybciej SMS-em w treści tą zagadkę. Odpowiedź na tą zagadkę wpisujecie, wysyłacie to na 7327.
1: Bo za rozwiązanie tej zagadki wysłane pod 7327 wrzucamy wam 1000 szans na udział w finale naszej zabawy, gdzie czeka naprawdę duża kasa.
0: Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy. No jak pierwsza T, ostatnia T, cztery litery.
1: Proste,
0: to wy już wiecie, 7327. Tylko dobre odpowiedzi przysyłacie teraz. Wpada 1000 szans na dwa finały, w którym, uwaga, 10 tysięcy już dzisiaj i 10 tysięcy możliwe już w piątek.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: I po reklamie.

0: boom girl.
1: Bardzo dobrze, że w pracy siedzicie na takich fotelach na kółkach, bo się łatwiej rusza biodrami przy tych numerach w RMF Max.
2: Wszystkie ploteczki, którymi żyje dzisiaj wasza firma, którymi żyje wasze rusztowanie, dajcie znać. Głosówki RMF Max są właśnie po to, żeby te najbardziej gorące ploteczki przekazać nam właśnie teraz.
1: U nas jest taka plotka, że dzisiaj panowie przyszli w panterkę. No,
2: ja byłem w panterkę, bo
1: cały.
2: Będę z wami szczery, mam w sobie dzikość śnieżnej pantery. Instagram RMF Max ujawni niebawem w tej sprawie zdjęcia. A póki co, świetna nowość. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kasperczyk.

0: Róbcie głośny RMF Max, bo nie dość, że fajnie gramy, to jeszcze w pracy plotkujemy, ale tylko na wasze specjalne życzenie, bo ploteczka jest taka, że Mariusz to dzisiaj tej tekstowo nas informujecie na naszym Messengerze, że Mariusz nie przyszedł do pracy, bo podobno poszedł oddać krew, choć i tak wszyscy wiedzą, że to dlatego nie przyszedł, miał weekend taki, że przez 2 tygodnie krwi nie będzie mógł w ogóle oddawać.
1: Mariusz!
2: Jakie gorące ploteczki krążą u was po pracy, po waszych korytarzach? Nagrajcie głosówkę w tym temacie na Instagramie albo na Messengerze i wyślijcie do RMF Max. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje.

0: Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: I po reklamie.

0: Linda.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Sprawdzisz?
6: Sprawdź.
7: Sprawdź.
6: Pogoda w RMF Max.
8: Jak wygląda sytuacja za oknem? Na Mazowszu coraz więcej słońca, choć miejscami na niebie mogą pojawić się jeszcze chmury. W Ciechanowie, Płońsku i Mławie mamy 20 stopni. Z każdą godziną będzie jednak coraz cieplej, bo dziś termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Deszcz raczej nie, choć synoptycy ostrzegają. W Mławie może przelotnie pokropić, dlatego warto mieć pod ręką parasol. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a biometr korzystny.
6: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Świat właśnie tego potrzebuje. W poniedziałek, 10 minut przed 14.
1: TikTok będzie dziedziczny. Słuchajcie, jak dziadek już dostanie subika od świętego Piotra i pójdzie do nieba,
0: no,
1: to będzie można odziedziczyć jego TikToka i generalnie nie będzie tak, że konto TikTokowe ci przepadnie, tylko TikTok już podjął decyzję, że na okoliczność zniknięcia właściciela będzie można komuś przekazać konto.
0: I przed zniknięciem zaznaczyć, kto będzie tym kontem zarządzał.
1: Tak, na przykład. I będzie można się dowiedzieć, co dziadek robił, jak miał 15 lat, nie? Na przykład. Może słuchał takich fajnych numerów, jak Deli Supreme z pozdrowieniem od MJ Deli. Jest nasza nowość w RMF.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Minęła 14, pora na najnowszy flash i prognozę pogody. W RMF Max Mazowsze z Wami Daria Polak. Dzień dobry, ponownie posłuchajcie. Brakuje chętnych młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Dlaczego tak mało?
5: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
6: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymiany wszystkich podzespołów.
5: W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
4: W RMF Max Mazowsze jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie. Powiat ciechanowski pracuje nad nową strategią rozwiązywania problemów społecznych na lata 2027-2036. Dokument będzie dotyczył nie tylko pomocy społecznej, ale też m.in. bezrobocia, edukacji, kultury i zdrowia. Przy jego tworzeniu ważny jest głos mieszkańców, dlatego powiat zachęca do wypełnienia specjalnej ankiety. Znajdziecie ją na stronie Starostwa Powiatowego oraz na stronach internetowych lokalnych gmin. We fleszu o 14 wracamy do Mławy. Kasztanowce w miejskim parku mają problem. Przypomnijmy, część drzew obumiera, a miasto próbuje ustalić, co jest tego przyczyną. Ratusz czeka na ekspertyzę dendrologa, która ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z drzewami. A ile kasztanowców rośnie obecnie w Mławskim parku?
7: Pierwotnie było posadzone ponad 90, niecałe 100 sztuk. Te, które są wycinane, zastępowane są nowymi, aczkolwiek w związku z powtarzającą się sytuacją usychania tych drzew zdecydowaliśmy się na posłuchanie opinii eksperta w tym temacie. Może zaproponuje jakiś gatunek bardziej odporny, może jakiś szczep, który będzie w parku mógł cieszyć oko i zostać z nami na dłużej.
4: Mówił Sebastian Sobieraj, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu. I jeszcze przypomnienie, bo to ostatni moment, żeby zagłosować na projekty budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy mogą jeszcze dziś zdecydować, na co pójdą pieniądze z wojewódzkiej kasy. Wśród propozycji są m.in. projekty sportowe, kino pod gwiazdami czy budowa trasy pieszo-rowerowej w Mławie. Jest też jeden projekt z powiatu mławskiego w puli ogólnowojewódzkiej. Każdy głos może mieć znaczenie. A na koniec coś dla tych, którzy wolny czas najchętniej spędzają na dwóch kółkach. W Płońsku szykuje się sportowa rywalizacja. Co ważne, nie musicie mieć profesjonalnego sprzętu. A teraz szczegóły.
8: 12 września po raz kolejny organizujemy Mistrzostwa Płońska w kolarstwie szosowym. Są to otwarte zawody, każdy w nich może wystartować, od przedszkolaka do seniora.
4: To był Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Na Mazowszu coraz więcej słońca i coraz cieplej. W Ciechanowie, Płońsku i Mławie termometry pokazują 20 stopni, a temperatura będzie jeszcze rosła, ale nieznacznie. Dziś maksymalnie jeszcze o stopień więcej. Deszczu raczej nie będzie, choć w Mławie synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów. Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurne. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie około 10 stopni. Wiatr z południa i południowego wschodu może w porywach osiągać nawet ponad 20 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna będzie niższa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: 4 po drugiej. Ważna wiadomość dla tych, którzy lubią zbierać punkty i po to, żeby mieć trochę taniej, szykują się zmiany w programie lojalnościowym.
1: Wszystkie ważne rzeczy, które musicie wiedzieć, są tutaj w popołudniu RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: I zegary odmierzające czas do wyjścia z pracy przyspieszyły. 12 minut po 14. Tak wam fajnie gramy w RMF Max.
1: Do końca października, tylko do końca października, możemy zbierać żabsy.
0: O kurczę.
1: Tak, a potem jest 60 dni, żeby to, co sobie nazbieraliśmy, wykorzystać, bo od nowego roku żabsów nie będzie.
0: To ja się muszę spieszyć, bo jeśli chodzi o żabsy, to ja sobie zrobiłem te żapasy. Ważne wiadomości dla tych, którzy zbierają punkty, żeby mieć trochę taniej. Jesteśmy w tym samym klubie. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Witamy.
1: Pięknie grasz.
0: To nie ja, to Marlon Hofstadt i słuchacze RMF Max na swoich klawiaturach komputerowych, wklepując wszystkie ważne cyferki w pracy o 14.20. Dobrze, że z nami jesteś.
1: Pada dzisiaj deszcz, urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Jednym zgłoszeniem wchodzisz do dwóch losowań i codziennie stoisz przed szansą na 10 tysięcy złotych. Tak się bawimy.
0: Jak się zastanawiasz, o kim Asia mówiła, że... Ty stoisz i możesz wygrać, to właśnie jesteś ty, słuchaczko.
1: Tak,
0: ty, słuchaczu. www.rmfmax.pl. Tam właśnie teraz pojawiły się wyjątkowe, specjalne okazje i jeszcze więcej szans na 10 tysięcy złotych. Od dzisiaj pada urodzinowy deszcz nagród.

0: Tobi Romeo, z miłości do muzyki. Tak wam gramy w RMF Max. 2:30. I nowy trend w internecie. Musicie o tym wiedzieć koniecznie.
1: Koniecznie.
0: Ludzie chwalą się teraz tym, co dają swojemu dziecku do szkolnej śniadaniówki.
1: A żeby było jasne, to nie jest taka zwykła śniadaniówka. To jest ostra rywalizacja o to, kto zrobi lepszy wkład. To wiecie, to muszą być jakieś mini gofry, pizzowe mafinki, warzywa w słupki, owoce w serduszka. No nie ma łatwo.
0: I to wszystko do pudełeczka. Dlatego moje dzieci nie dostają takie pudełka do szkoły. Dostają tylko kanapkę zawiniętą w folię aluminiową. Nie ma pudełka. Tatuś nie chce was wychować na pudełko żerców. Smacznego, kocham.

0: Gromi i Antonia w RMF Max. Zawsze dobrze, zwłaszcza w poniedziałek po południu. Lato sobie przypomni o nas, już jutro zostanie jeszcze na środę, a co więcej w pogodzie sprawdzimy za moment.
1: Lato, aż w końcu odleci. W sensie odpadnie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki.

0: Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
1: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Na Mazowszu coraz więcej słońca i coraz cieplej. W Ciechanowie, Płońsku i Mławie termometry pokazują 20 stopni, a temperatura będzie jeszcze rosła, ale nieznacznie. Dziś maksymalnie jeszcze o stopień więcej. Deszczu raczej nie będzie, choć w Mławie synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów. Wieczór i noc na Mazowszu zapowiadają się pochmurne. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie około 10 stopni. Wiatr z południa i południowego wschodu może w porywach osiągać nawet ponad 20 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna będzie niższa.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: O, jak dużo nowości w nowym sezonie tu w RMF Max.
1: Na przykład codziennie szansa na 10 tysięcy złotych.
0: Tak, a dzisiaj za odebranie telefonu gwarantowany tysiak i na naszym www.rmfmax.pl wjeżdżają zawsze super okazje.
1: I robimy to dla was, bo razem jesteśmy RMF Max, wasz ulubiony pomnażator pieniędzy. Irek
0: i Asia.
1: I ja.
0: I Jakubek.
1: To pa, do jutra.
0: Asia Meus. Ciao.

0: Rama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: I po reklamie.

0: Adam Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klau.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: No i nadeszła już 15, czas na flash i sport. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Cześć, zaczynamy. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Wszystko wskazuje na to, że tym razem proces, który odraczano już 10 razy, ruszy. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, gdy w siedzibie komendy głównej policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Został oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej, a także o nieumyślne sprowadzenie zagrożenia dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
6: To jest RMF Max Mazowsze.
7: Niebezpieczne zdarzenie w Grabówcu w powiecie pułtuskim. Na ścieżce rowerowej 42-letni rowerzysta potrącił 50-letnią pieszą. Kobieta trafiła do szpitala. Okazało się, że mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, i złamał obowiązujący go sądowy zakaz. Teraz odpowie między innymi za spowodowanie wypadku po alkoholu. Teraz uwaga krwiodawcy, zapiszcie tę datę, bo już 10 września w Płońsku odbędzie się wyjazdowa akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie czekał na was przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej od 8.30 do 12.30. Warto się zgłosić, bo w magazynach brakuje krwi, szczególnie potrzebna jest teraz grupa AB z plusem. We fleszu o 15 czas na przypomnienie dla mieszkańców Płońska. Macie już aplikację Mieszkaniec Info? To szybki dostęp do najważniejszych informacji wprost na telefonie. Powiadomienia z urzędu, harmonogram wywozu odpadów, zgłaszanie usterek czy lokalne wydarzenia. Wszystko znajdziecie w jednym miejscu. Warto mieć ją pod ręką. W RMF Max Mazowsze mamy coś dla miłośników kina. We wrześniu w ciechanowskim kinie Łydynia nie zabraknie ciekawych propozycji, a jedna z nich będzie naprawdę wyjątkowa. Będzie to seans, ale też spotkanie z twórcami filmu. Kto pojawi się w kinie i kiedy?
8: Łukasz Maciejewski poprowadzi spotkanie przed filmem wraz z aktorami, takimi jak Zuzanna Grabowska, która jest jednocześnie reżyserką filmu, Andrzej Grabowski, Agata Wątróbska, aktorka i współscenarzystka oraz Anna Malatyńska, operatorka pracująca przy tym filmie. Więc myślę, że warto wybrać się do naszego kina Łydynia i poznać tak wspaniałych gości. Przypominam, 15 września we wtorek o godzinie 18, tuż przed filmem Droga Rzadziej Przemierzana.
7: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. I czas na odrobinę sportu. Nie tak miał wyglądać początek sezonu MKS-u Ciechanów. Po spadku z 5. ligi miała być walka o szybki powrót, tymczasem po 5 kolejkach zespół ma tylko 2 punkty i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Teraz doszło do kolejnej zmiany. Z funkcji trenera zrezygnował Tomasz Piasecki. We fleszu o 15 to już wszystkie informacje, a to był tylko przedsmak sportowych emocji, bo teraz czas na flesz sportowy, który ma dla nas Krzysiek Chwaliński.

0: To popołudniowy flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. A zaczynamy od tenisa. Na kort w Nowym Jorku znowu wyjdzie dziś Iga Świątek. Polka zagra o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open z Chinką Chiwen Zheng,
1: którą wygrała do tej pory 7 spotkań, a przegrała tylko raz. Nasza tenisistka, która na US Open nie przegrała jeszcze seta, jest zdecydowaną faworytką tego meczu. W ćwierćfinale US Open jest już liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka, która wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-4, 6-3.
0: Mówił Wojciech Marczyk, a mecz powinien rozpocząć się o 17:30. Dziś dwa ostatnie spotkania 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. W drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Na Mazowszu około 20 stopni, a słupki rtęci podskoczą jeszcze maksymalnie o stopień. Większość regionu bez deszczu, więc pogoda zachęca, żeby spędzić trochę czasu na zewnątrz. Wieczór na Mazowszu zapowiada się pochmurny, ale bez opadów. Na termometrach od 14 stopni w Mławie i Płońsku do 13 w Ciechanowie. W nocy zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do 10 stopni w Mławie, 11 w Płońsku i 11 w Ciechanowie. Wiatr słaby, w porywach nieco silniejszy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.
5: No dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry po godzinie 15:00. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzisiaj w składzie okrojonym o połowę. Justyna Borycka z wami do godziny 18:00, ale spokojnie, poradzimy sobie w ekipie RMF Max. No to od razu pytanie, moi drodzy. Pytanie do was. Kto jest waszą ulubioną osobą w pracy? Tak jak dla mnie Michał Siwek, którego dzisiaj nie ma. I co lubicie z tą osobą robić? Dajcie znać. Głosówki zbieram na Messengerze albo Instagramie RMF Max i chętnie nagrodzę gadżetami.

0: i pięknie to gra. Another Way Talk to You w RMF Max. To jest kanał nadawczy i o tej porze już sporo głosówek do mnie wpadło na Messengerze a propos waszej ulubionej osoby w robocie. I to jest rzecz wspaniała. Posłuchajcie tego.
1: Mimo, że pracuję w firmie 30-osobowej, tak naprawdę jestem sam, bo jestem spedytorem w firmie transportowej, jestem sam, zarządzam wszystkimi kierowcami, więc tak naprawdę ulubioną moją osobą w pracy jestem ja i bez siebie nie wyobrażam sobie mojej pracy. Pozdro.
0: No i pięknie, słuchajcie, to tutaj w takim razie no tylko jeden
2: ze stałych gadżetów. Ulubioną osobą w pracy jest Ewcia, uwielbiam mieć z nią zmiany, bo uwielbiamy razem ściemniać, a zawsze gdy ściemniamy, to robota idzie na maksa. Pozdrawiamy serdecznie, właśnie z pracy.
0: No i o to chodzi. Tutaj podwójny zestaw gadżetów RMF Max dla ciebie i dla twojej pracowej bestii. Czekam jeszcze na zgłoszenia na Messengerze.

0: Poniedziałkowe popołudnie nie takie straszne, jak Kygo leci w głośnikach Take Me Back za nami w RMF Max, ale ja przyznam, że trochę jestem w strachu, trochę też upocona pod skrzydłem i to bardziej niż po weekendzie w Tatrach, bo słuchajcie, dzisiaj ruszamy z nową zabawą. Urodzinowy deszcz nagród, 10 tysięcy złotych nawet w dzisiejszym finale jest do zgarnięcia, ale no ta informacja jest naprawdę mocna. Za samo odebranie telefonu dziś możesz wygrać 1000 złotych, a ja jeszcze teraz mnożę twoje szanse, żeby łatwiej wybrać twój numer telefonu. 550 razy mnoży twoje zgłoszenie, jeśli wyślesz je teraz z hasłem MAX SMS-em pod 7327 za 3,69. No, to wiemy, co robić. Gramy i lecimy. Urodzinowy deszcz nagród rusza właśnie dzisiaj. Nawet 10 tysięcy złotych w finale, a za samo odebranie tysiak. MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy,
13: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: No proszę, jaki przyjemny duecik. Daria Zawiałow i Taco Hemingway to Suprof RMF Max. O duetach też dzisiaj mowa, ponieważ ja w kanale nadawczym sama wyjątkowo bez Michała Siwka, ale każdy ma w swojej pracy swoje ulubione osoby. Jaka jest wasza work bestie?
1: Moją ulubioną osobą w pracy jest pan ochroniarz. Dlaczego? Bo to właśnie on mówi mi do widzenia, kiedy z niej wychodzę.
0: No to ma to sens. To jest jednak ten miły uśmiech na papa, chociaż wiesz, że jeszcze tam wrócisz.
2: Moja ulubiona koleżanka z pracy zawsze przychodzi na czas, zawsze mnie cieszy, gdy ją widzę i zawsze razem możemy poszaleć. Nazywa się wypłata.
3: Siema, tu Buła. Moją najlepszą osobą w pracy jest Czarna.
4: Siema, tu Czarna. Moją najlepszą osobą w pracy jest Buła.
3: Pozdrawiamy Centrum Franczefala w Lęborku.
0: Również pozdrawiamy.

0: Jakby wam się zdarzyło dzisiaj w drodze z pracy tak za bardzo przyspieszyć, to sorry papi, można wykrzyczeć się przez okno i po prostu jechać dalej. Za chwilę będzie najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Podobno jutro upały, więc uważajcie na siebie, no i bawcie się dobrze w drodze z pracy. RMF Max.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Na Mazowszu około 20 stopni, a słupki rtęci podskoczą jeszcze maksymalnie o stopień. Większość regionu bez deszczu, więc pogoda zachęca, żeby spędzić trochę czasu na zewnątrz. Wieczór na Mazowszu zapowiada się pochmurny, ale bez opadów. Na termometrach od 14 stopni w Mławie i Płońsku do 13 w Ciechanowie. W nocy zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do 10 stopni w Mławie, 11 w Płońsku i 11 w Ciechanowie. Wiatr słaby, w porywach nieco silniejszy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.

0: Czasem byłoby fajnie, żeby świat się zatrzymał, ale na pewno nie w poniedziałek. Kto jeszcze w pracy, to na pewno warto miłe słowo powiedzieć dla osób, z którymi pracujecie.
1: Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moje przyjaciółki z pracy, Żanetkę i Nikolę, i życzę wszystkim miłego dnia.
0: No to ja też życzę miłego dnia i słyszymy się po 16:00. Zostańcie z kanałem nadawczym.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 16, a w RMF Max Mazowsze czas na garść informacji. Z wami Daria Polak, ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Jak na razie nie widać szans na obniżkę cen paliw w Polsce, przyznaje dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl. W budżecie państwa nie ma środków na państwową interwencję w tej sprawie.
2: Nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami, i dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobna.
1: Podkreślił dr Jakub Bogucki.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: We fleszu o 16:00 ważna informacja dla mieszkańców Mazowsza. Od 10 do 16 września na terenie województwa zostało zaplanowane szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. O czym trzeba pamiętać? Przede wszystkim, by nie dotykać szczepionki. Jeśli już dojdzie do kontaktu, to pamiętajcie, by odpowiednie miejsca przemyć wodą z mydłem i zgłosić taką sytuację do lekarza medycyny. Przez 14 dni od wyłożenia szczepionki trzymajcie swoje koty w zamkniętych pomieszczeniach, a psy wyprowadzajcie na smyczy. W przypadku złych warunków atmosferycznych termin akcji może ulec zmianie. Przynęty z zawartością płynnej szczepionki w kapsule zostaną zrzucone z samolotu oraz wyłożone ręcznie na terenie kompleksów leśnych, łąk i pól z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych. Co to za dziwne odgłosy niosą się po lesie? Spokojnie, nie ma powodów do paniki. To tylko rykowisko, czyli po prostu okres godowy jelenia, przypominają ciechanowscy leśnicy.
3: Najlepiej to słychać, gdy są takie chłodne poranki, mgły się unoszą. No i wtedy to naprawdę niesie po polach i po lasach. Także tak, no zaczął się sezon godowy, to już jest początek jesieni.
1: Tego jelenia trochę tutaj mamy.
3: Tak, około 400 sztuk. Czasami jest tak, że na rykowisko zajdą jelenie z innych nadleśników. Z okolicznych gdzieś tam kompleksów leśnych. No zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo jeszcze nie wiem, czy coś nowego się pojawiło, czy to nasze tylko jelenie ryczą.
1: Tłumaczył nam Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. Dziś, 7 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. To dobry moment, żeby przypomnieć, że o jakość powietrza możemy zadbać wszyscy. Mieszkańców Mazowsza zachęcamy do wymiany starych pieców, korzystania z komunikacji miejskiej, rowerów i spacerów, a także dbania o zieleń wokół nas. Czyste powietrze to lepsze zdrowie i lepsza jakość życia. A skoro już o tym mowa, to jeszcze krótko o programie Czyste Powietrze w Ciechanowie. Mieszkańcy mogą skorzystać z punktu konsultacyjnego, gdzie dostaną pomoc m.in. przy wnioskach o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła czy termomodernizację. Punkt działa w Urzędzie Miasta przy ulicy Wodnej 1. I dla podbicia Mazowsze bez smogu. W ramach programu mieszkańcy Ciechanowa mogą skorzystać z bezpłatnych przeglądów kominów. Zgłoszenia można składać w ratuszu, a decyduje kolejność wniosków i liczba dostępnych miejsc.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Pogodne popołudnie na Mazowszu. Temperatura zbliża się do dzisiejszego maksimum, czyli 21 stopni. W Ciechanowie, Płońsku i Mławie około 20 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Wieczór i noc z poniedziałku na wtorek na Mazowszu zapowiadają się pochmurne, ale bez opadów. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie, około 10 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, powieje z południa i południowego wschodu, co może potęgować uczucie chłodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Od świtu do świtu.
6: I po 16 też. Hity na Maxa w RMF Max. Justyna Borycka po tej stronie. Witajcie ponownie. No to czas się pochwalić. Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To jest jej czas. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. No i to jest też wasz moment, żeby pochwalić się tym, co się dzisiaj udało.
1: Siema RMF Max, udało mi się dzisiaj przyjść punktualnie do pracy i co więcej, nawet jeszcze kupić kawę przed, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w szczególności mojego pracodawcę.
0: No i to jest rzecz, która zasługuje na gromkie wii, więc jeśli jest jeszcze coś, czym chcielibyście się pochwalić, dajcie znać na Messengerze RMF Max głosówką. RMF Max.

weekend. Chodził mi ten numer po głowie. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. To jest energia, której teraz potrzebujemy, moi drodzy. I o to chodzi. Tak trzeba żyć, tak trzeba grać o tej porze w RMF Max. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, za chwilę dzwonimy z ważną sprawą, bo dzisiaj urodzinowy deszcz nagród startuje. No i to jest moment, żeby wejść do gry i jeszcze sprawdzić, co się tutaj może wydarzyć. Szczegóły na rmfmax.pl. Startujemy już za moment, więc bądźcie z RMF Max. O, a co się tutaj dzieje? No słuchajcie, tak to gra w RMF Max.

O. I o to chodziło właśnie, słuchajcie. Kanał nadawczy dzisiaj w samotności, właśnie w takim klimacie, że czasem rzeczy wymykają się spod kontroli. Wybaczcie, kochani, ale wrócimy do normy, no. Poniedziałki w pracy takie są.

0: Mediarama. Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W media ekspert wyprzedaj.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: I po reklamie.

0: Sara.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękny to jest poniedziałek, bo to pierwszy poniedziałek z zabawą urodzinowy Deszcz Nagród. RMF Max we wrześniu ma urodziny i jak co roku w sumie to my dzielimy się prezentami razem z wami. 30 koszy prezentowych dzisiaj tutaj ze mną jest i w jednym z nich nawet 10 tysięcy złotych. Ale pora wybrać numer telefonu, żeby zobaczyć, do kogo się dodzwonimy. No i kto za samo odebranie już tysiaka zgarnie. Wybieram numer i co? I czekamy 6 sygnałów jak zwykle. Jest numer 1. Trochę się stresuję, nie powiem. 1000 złotych za odebranie. Czy to się wydarzy? Już 4 sygnały. No nie. No nie. Ostatnia szansa. Wstrzymałam oddech. Ale niestety...
2: Użytkownik, do
1: nie,
2: którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Nie tak miał wyglądać ten poniedziałek, ale kochani, no to oznacza tylko tyle, że jutro za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród już 2000 złotych na was czeka. To naprawdę trzeba mieć ten telefon przy sobie, blisko, cały czas, przez cały dzień, ale najlepiej po południu, właśnie wtedy, kiedy dzwonimy w zabawie. No i cały czas 10 tysięcy złotych w koszach schowane razem z innymi nagrodami, między innymi PS5, projektor do filmu, hulajnoga elektryczna też czekają na was, więc no nic, tylko się zgłosić. A no i jeszcze jedna ważna sprawa. Każde zgłoszenie to udział w dwóch losowaniach. Tak jak w dzisiejszym finale, ale też w finale tygodnia w piątek, więc już naprawdę nie ma na co czekać. Max na 7327. Zgłoś się, a potem miej telefon przy sobie.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Zbliżamy się do za 25. To już będzie moment, żeby wyjść z pracy. Za chwilę my jeszcze sprawdzimy, co się szykuje w pogodzie, a okazuje się, że lato ma wrócić. Przynajmniej na parę dni. Zostańcie z RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
3: Lecz ja mam inne zdanie.
4: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
3: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Pogodne popołudnie na Mazowszu. Temperatura zbliża się do dzisiejszego maksimum, czyli 21 stopni. W Ciechanowie, Płońsku i Mławie około 20 kresek. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Wieczór i noc z poniedziałku na wtorek na Mazowszu zapowiadają się pochmurne, ale bez opadów. Na termometrach w regionie najchłodniej w Mławie, około 10 stopni. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, powieje z południa i południowego wschodu, co może potęgować uczucie chłodu.

0: Na takie bailando każdy dziś zasługuje w RMF Max. Enrique Iglesias i Sean Paul oczywiście za nami, a ja cały czas sprawdzam, co u was słychać.
1: A ja dziś nieoczekiwanie dostałem podwyżkę.
0: No i pięknie, to zasługuje na gromkie Wii!
2: Witam was serdecznie! Udało mi się dzisiaj nic nie zepsuć w pracy. Pozdrawiam!
0: No, chciałabym powiedzieć to samo, ale niestety nie mogę. Słyszymy się po piątej.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
5: A siema wariacie, co tam na czacie?
6: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
7: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
8: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I po reklamie.

0: Wszyscy na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Na zegarach 17, a to oznacza czas na najnowszy flash. Słuchacie RMF Max Mazowsze, Daria Polak, dzień dobry, cześć, ruszamy. Prime Time to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach historia charyzmatycznego reportera, który chcąc zmienić oblicze telewizji, przenika do świata przestępczego. W roli głównej Robert Pattinson.
3: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
4: Jest coś w samym Chrisie Hansenie, co sprawia, że jego postać jest tak wyjątkowa, że nie sposób jej nie naśladować. Więc wszyscy czterej, ja i twórcy, siedzimy przy stole, naśladując go i tworząc własną imitację.
2: O swojej postaci aktor powiedział na konferencji prasowej.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
2: Kasztanowce znikają z miejskiego parku w Mławie. W tym roku obumarło już 15 drzew, a ratusz sprawdza, co jest przyczyną problemu. W parku rośnie obecnie około 90 kasztanowców. Czy w miejsce tych, które obumarły, pojawiają się nowe?
5: Jeśli chodzi o nasadzenia zastępcze, to każde wycinane drzewo, czy to na terenie miasta, czy to w parku, jest uzupełniane w ramach nasadzeń zastępczych, aczkolwiek tu w tym temacie czekamy na opinię eksperta i będziemy się do niej stosować.
2: Mówił nam Sebastian Sobieraj z Mławskiego Ratusza. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w kulturze, a w tym fleszu zaproszenie do rodzinnego parku w Gołodczyźnie. To właśnie tam odbędzie się Pogrodzisko, czyli impreza nawiązująca do rokowego wydarzenia z 1991 roku.
6: 11 września o godzinie 18 w rodzinnym parku edukacji i rozrywki w Gołodczyźnie odbędzie się Pogrodzisko jako zwieńczenie projektu z zakresu edukacji kulturalnej. Zaprezentuje się młoda scena muzyczna, wystąpią soliści w składach okazjonalnych, a także zespoły Mikrofala, Białe Wilki, Ananka, Czarne Koty.
2: A zapraszała Dorota Nasierowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gołodczyźnie. A teraz uwaga, młodzi artyści z Mazowsza. W RMF Max mamy info dla Was. Macie szansę zrobić ważny krok w stronę studiów na ASP. 15 września rusza nabór do ogólnopolskiego konkursu Młoda Przestrzeń Sztuki. Uczniowie liceów i techników mogą zgłaszać swoje portfolio, a na zwycięzcę czeka m.in. roczny, bezpłatny kurs przygotowawczy na warszawskiej ASP. Na zgłoszenia jest czas do 12 października. Zmieniamy temat, bo na koniec mamy akcję Żukiem dla Życia. Wyjątkowa, charytatywna trasa z Krakowa do Wilna. Jej celem jest wsparcie jedynego na Litwie hospicjum dla dzieci i dorosłych. Zabytkowy Żuk wyrusza w trasę 4 września, a po drodze odwiedzi kilkanaście miast. Na trasie znalazła się także Mława. Ekipa pojawi się tutaj 10 września, jadąc dalej w kierunku Działdowa. Na każdym przystanku będą spotkania z uczestnikami, koncerty i historie związane z akcją. Będzie też można wesprzeć zbiórkę na rzecz hospicjum w Wilnie, m.in. dorzucając się do wirtualnej puszki. Warto więc 10 września wypatrywać charakterystycznego żuka w Mławie i dołączyć do akcji Żukiem dla Życia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Na Mazowszu nadal sporo słońca i przyjemna temperatura. Termometry pokazują około 21 stopni. Ta noc w regionie zapowiada się spokojna i dość ciepła, na termometrach około 10 stopni. Niebo z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, a wiatr słaby, tylko chwilami mocniej powieje. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, tylko miejscami więcej chmur, a temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni. Wiatr nieco słabszy, ale nadal nie powinien przeszkadzać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
7: No i co, kochani, tak chyba powolutku, bardzo powolutku, ale jednak odnajdujemy się jakoś w tej wrześniowej rzeczywistości po wakacjach. Oby tak dalej, ta lepsza część poniedziałku właśnie się zaczyna. Cześć, po 17:00, tutaj wciąż kanał nadawczy w RMF Max i same bęgery w głośnikach, Dove Dogs i How Does It Feel Teraz, a potem Katy Perry.

No dobra, nie wstydźcie się. Przecież wiem, że każdy ma w sobie tę małą nastolatkę, która czasem potrzebuje być zaopiekowana. Katy Perry i Teenage Dream w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy dzisiaj w jednoosobowym składzie. No i w związku z tym ekipo RMF Max potrzebuje was. Dajcie znać na Messengerze, czy są jakieś takie rzeczy w pracy, ale może też nie w pracy, które już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. No dla mnie to jest obsługiwanie się niektórymi guzikami tutaj w tym radiu, szczególnie właśnie, kiedy zostaję sama. W związku z czym przyda mi się trochę wsparcie, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to wygląda u was. Jesteśmy w kontakcie na Messengerze RMF Max, na Instagramie. Tutaj ślicie głosówki. Co jest takiego, co już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. A ja was zostawiam na moment z Liwką i jej świetnym nowym numerem. Poza tobą nic.

0: Bardzo przyjemne towarzystwo o tej porze w powrotach z pracy i w różnych innych miejscach. David Guetta, Alok i Stick Figure za nami w RMF Max. A ja pytam, co już dawno powinniście wiedzieć, a nadal nie wiecie?
1: Od 20 lat mam prawo jazdy, a dalej nie wiem, gdzie się wlewa płyn do wycieraczek.

Już wiem. To jest ta rozmyta gitara. To jest właśnie to brzmienie lata w tym numerze. Gypsy Go i For Money to ostatni dzień lata w RMF Max, chociaż oficjalnie do tego ostatniego dnia lata to jeszcze nam trochę zostało, bo 23 września, z tego co pamiętam, start jesieni, ale to jest jeszcze czas, szczególnie, że nadchodzą ciepłe dni, żeby przypadkiem spotkać starych znajomych na mieście. I jeśli to się wydarzy i jeśli kiedykolwiek w takiej rozmowie usłyszycie "zgadamy się", to pora zapomnieć o tym, co się wydarzyło i po prostu iść dalej, cieszyć się życiem.

0: Antidusty i Zokaria w RMF Max. Ważne wiadomości, bo dzisiaj na A1 w okolicach Kutna zwężenie i remont, tam max 80 km na godzinę i tak przez cały ten tydzień, więc jak ruszacie nad morze, to trzeba uważać. A my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie w RMF Max, więc zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Na Mazowszu nadal sporo słońca i przyjemna temperatura. Termometry pokazują około 21 stopni. Ta noc w regionie zapowiada się spokojna i dość ciepła, na termometrach około 10 stopni. Niebo z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, a wiatr słaby, tylko chwilami mocniej powieje. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, tylko miejscami więcej chmur, a temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni. Wiatr nieco słabszy, ale nadal nie powinien przeszkadzać.

0: od dawna to wiem.
1: Może to i jest dobry moment na wyznania o tej porze. Za 5 minut będzie 6. Kanał nadawczy na dzisiaj się kończy. Justyna Borycka, wielkie dzięki za dziś. Jutro wracamy w pełnym składzie razem z Michałem Siwkiem. No a tymczasem zostańcie, bo tutaj za chwilę graba i dużo dobrej muzy w RMF Max. Pa, pa!
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
5: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: I po reklamie.

0: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze, z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Jesień zbliża się wielkimi krokami. Choć nie wszyscy są fanami chłodniejszych dni, dla wielu to właśnie najbardziej klimatyczna i kolorowa pora roku. Czy jej nadejście już czuć w powietrzu?
1: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste. Rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
2: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
0: Mówiły jesieniary z województwa mazowieckiego.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Nowy rok szkolny wprowadza nas już trochę w jesienny klimat, bo przecież wakacje za nami. O jesieni już było, więc teraz czas na uczniów i zmiany, które zostały ich w nowym roku szkolnym. Jedną z nich jest ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych. Są jednak placówki, które takie rozwiązanie wprowadziły już kilka lat temu. A mowa tutaj o szkole podstawowej numer 6 w Ciechanowie. Czy taki zakaz rzeczywiście się sprawdza?
4: Nieużywanie telefonów komórkowych w szkole jest u nas wprowadzone ponad 3 lata już. Testowaliśmy, jak to jest, jak uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych w czasie przerw. Udało nam się to zrobić, wprowadzając zmiany w statucie, zaakceptowane przez uczniów i przez rodziców. Także nie jest to dla nas zmiana, która nas zaskakuje.
0: Opowiadała nam Agata Pawłowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Ciechanowie. Telefon w szkolnej ławce to dla jednych pomoc, dla innych spore rozproszenie. Sprawdziliśmy, jak ten pomysł odbierają ci, których dotyczy najbardziej. Z mikrofonem zajrzeliśmy do ciechanowskich szkół. Co myślą uczniowie? Warto ograniczać? Posłuchajcie.
5: Warto ograniczać, ponieważ telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
6: Zabiera nam to dużo czasu i jednak w ciągu, osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, jednak to jest nasze uzależnienie.
0: I tak właśnie widzą to uczniowie. Teraz dowiedzmy się jeszcze, co to za dziwne odgłosy niosą się po lesie. Spokojnie, nie ma powodów do paniki. To tylko rykowisko, czyli po prostu okres godowy jelenia, przypominają ciechanowscy leśnicy.
7: Zaczęło się rykowisko, czyli okres godowy jelenia naszego europejskiego. I można usłyszeć u nas porykiwanie w określonych kompleksach leśnych oczywiście, bo to rykowisko się kumuluje w zasadzie w kilku miejscach.
0: Tłumaczył nam Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. I na koniec Płońsk. Miasto będzie miało swoje rondo delicji. Wszystko z okazji 50-lecia fabryki, która od 5 dekad działa przy ulicy Mazowieckiej. Uroczyste otwarcie nowego ronda zaplanowano na 17 września o godzinie 10. Symboliczna nazwa ma przypominać o historii zakładu i pokoleniach jego pracowników. Mieszkańcy są zaproszeni do wspólnego świętowania.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Pogoda na Mazowszu nadal po naszej stronie. Słońca nie powinno brakować, a temperatura utrzyma się w okolicach 20. Ciśnienie wysokie, a biometr korzystny, więc na świeżym powietrzu nadal będzie całkiem przyjemnie. Noc z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, a na termometrach od 10 stopni w Mławie do 11 w Płońsku. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Od wtorku zdecydowanie cieplej i pogodniej. W ciągu dnia w Ciechanowie i Mławie do 26 stopni. Najcieplej w Płońsku, nawet 27 kresek. Słońca nie zabraknie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Jeszcze o tej porze po 18 możemy mówić sobie cześć, bo później to już będzie dobry wieczór, coraz krótsze te dni. No ale jeszcze mamy trochę tego słońca. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie słońca sporo, także w głośniku. No teraz słońce, plaża, wspomnienie ostatnich wakacji, topik, Becky G i Sorry Papi.

Jak słychać tutaj w niezapomnianym paparazzi, Lady Gaga potrafi śpiewać tak, wiecie, melodyjnie, a nie tak tylko, wiecie, głośno jak czarownica, chociaż w tym to też jest dobra. To były wspomnienia listych obęd, no to teraz coś nowego z poczekalni. Nowe wydanie od godziny 20 na wasze głosy pod rmfmax.pl. Czeka też ten trans tatuś. No czasami też miksuje transy. Mardon Hofstadt i jego rozpędzone I Like.

0: Zremiksował Silva Bumpa i jego On Tonight. Silva to DJ z Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy im się tam powiększy, czy pomniejszy, bo przecież mapa, jaką znamy, przychodzi do historii. Trzeba będzie wszystko wymienić, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała zmianę mapy świata. Przede wszystkim na globusie Afryka będzie o wiele większa. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w naszym polskim przypadku. Czy będziemy więksi, czy mniejsi? No będziemy oglądać te mapy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Sean Paul i nasz polski Sibul.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: I po reklamie.
15: Tu Radek.
16: Z tej strony Asia.
17: Hi, this is Cascada.
18: Hej, tu Roxy Węgiel.
19: Cześć,

Hi, hi, polatane wysoko, nasza nowość Tobi Romeo w RMF Max. Będzie latane także koncertowo. Mam dla Was bilety na kolejną imprezę już w sobotę w strefie 57 Przytkowice koło Krakowa. Kto chce wygrać u Graby podwójną wyjściówkę, a na żywo w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i to nie wszyscy. Mój numer SMS to 3001 albo Messenger RMF Max. No to napisz mi, kogo chcesz zabrać i dlaczego. Koszt jak zwykły SMS 3001. Kto chce podwójną wyjściówkę do strefy 57 na najbliższą sobotę 3001. A u nas też polskie akcenty, modelki i włodarski teraz. Każdy twój ruch.

0: jego ciało nie jest gotowe, Somber tak śpiewa, może nie jest gotowe na te wszystkie grzyby, które już rosną, rosną, popadało ostatnio, ma być więcej, no chyba jeszcze nie było rekordów, sprawdzałem, słuchajcie, na Facebooku, na Instagramie jeszcze nikt się nie chwalił takim grzybem, ale spoko, spoko, dajcie czas wujasowi, na pewno coś tam znajdzie. A co ja znalazłem dla was? Za chwilę Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten, a czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Pogoda na Mazowszu nadal po naszej stronie. Słońca nie powinno brakować, a temperatura utrzyma się w okolicach 20. Ciśnienie wysokie, a biometr korzystny, więc na świeżym powietrzu nadal będzie całkiem przyjemnie. Noc z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, a na termometrach od 10 stopni w Mławie do 11 w Płońsku. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Od wtorku zdecydowanie cieplej i pogodniej. W ciągu dnia w Ciechanowie i Mławie do 26 stopni. Najcieplej w Płońsku, nawet 27 kresek. Słońca nie zabraknie.

0: teraz randkuje, no bo przecież bez Bena Afflecka. Szczęśliwa Jennifer, teraz na wolności. Tutaj dla Aloka, no to potańczone. Everything is fine. Zostańcie z RMF Max. Po 19.00 Temper City. Wrócimy też trochę do klasyki od ATB. Pamiętacie Ecstasy? No i będę miał dla was bilety na fajne koncerty w sobotę w strefie 57. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Poniedziałkowy Tour de Clamp zaczynamy od kalendarza wydarzeń. Na wrzesień roku 2026 zaprasza Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Senioralia, nasze dziadki, babcie szaleć będą. Oj, szaleć będą. 12 w sobotę, 13 mamy festiwal organowy, a później konferencję poświęconą tematyce ekologicznej, spektakle teatralne dla szkół i na przykład Międzynarodowy Festiwal Organowy 20 września. Hot Boys, spektakl komediowy dla dorosłych w Płońsku 21 września. Dobra, opuszczamy Płońskim, przemierzamy w Strochę Ciechanowa, zaglądamy sobie do klubów, zaglądamy sobie do Bosco. Tutaj także Bosco działo się w ostatni weekend, ale mają plany na kolejny weekend. W sobotę panowie 2-0. Będzie grana dobra muzyka taneczna i klubowa w Bosco. Boscy ubierają się na czarno, plan na 19 i Pure Clubbing 26 września. To a propos Bosco. Zajrzę sobie jeszcze do plaży Grabiny, bo tutaj także kolejne koncerty po Gombao. Tutaj między innymi lżejsze i bardziej takie, jeszcze bardziej taneczne brzmienia w najbliższy weekend. Grane będzie także 19.
2: Reklama.
3: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
4: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Słuchacie RMF Max Mazowsze, pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak, sprawdzimy też co w pogodzie. Ruszamy. Kopciuchy, czyli stare, przestarzałe źródła ogrzewania, to nadal problem wielu miast. Taki problem dotyczy też Płońska. I to mimo obowiązującej w województwie uchwały antysmogowej i realizowanych projektów, które dają mieszkańcom możliwość wymiany palenisk na nowe, ekologiczne.
14: Od 2 lat miasto Płońsk realizuje jako partner marszałka województwa mazowieckiego projekt Mazowsze bez smogu. Głównym celem projektu jest oczywiście zmniejszenie zjawiska smogu, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Ale smog w naszym mieście w 90% wytwarzają stare kotły, którymi ogrzewamy nasze domy, a jest ich w Płońsku ponad 300, z czego większość to kotły pozaklasowe, które, tak zwane kopciuchy, które już od 23 roku nie powinny funkcjonować według wymagań uchwały antysmogowej w województwie mazowieckim.
13: Mówiła Alina Braulińska, ekodoradca w Urzędzie Miasta w Płońsku.
15: To jest RMF Max Mazowsze.
13: Jak już was informowaliśmy, od nowego roku szkolnego w podstawówkach obowiązuje poza małymi wyjątkami zakaz używania komórek. A co ze szkołami średnimi? Odgórnego zakazu korzystania z telefonów w szkołach średnich oczywiście nie ma, co nie oznacza, że taki zakaz nie mógłby zostać wprowadzony przez dyrekcję danej placówki. W powiecie ciechanowskim nikt takiego wariantu nie rozważa.
2: Na dzień dzisiejszy żaden z dyrektorów ani rady pedagogiczne nie wdrożyły działań mających na celu zakaz używania telefonów komórkowych.
13: Mówiła Aneta Głuszniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. Jak słyszeliśmy, zakazu nie ma, ale od czasu do czasu pojawiają się młodzieżowe inicjatywy, by czas spędzony przed telefonem spożytkować w lepszy sposób. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w kulturze w Ciechanowie. Teraz krótki przegląd propozycji, z których możecie skorzystać we wrześniu. A zaczynamy od kina Łydynia.
12: W połowie miesiąca, a dokładnie 15 września we wtorek o godzinie 18:00 wyjątkowe święto w Domu Kultury, a właściwie w kinie Łydynia. Drodzy Państwo, seans z gwiazdą. Dlaczego wyjątkowy? Bo wyjątkowi goście. W naszym kinie będziemy gościć reżyserkę, aktorów oraz operatorkę, którzy pracowali przy filmie Droga rzadziej przemierzana.
13: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Skrót informacji z regionu kończymy w Mławie, która nadal ma problem z rosnącymi w parku miejskim kasztanowcami. Niestety część z nich obumiera.
16: No i w związku z tym mamy co roku konieczność wycinania suchych drzew. W tamtym roku było to 5 sztuk, w tym roku jest to kolejnych 15, w sumie już to będzie 20 sztuk i ubywa nam ten stan, z czego jesteśmy zaniepokojeni. Podejmujemy działania, żeby temu zapobiec i będziemy zgodnie z zaleceniami tej ekspertyzy podejmować dalsze kroki, żeby tego kasztanowca w parku chronić.
13: Ratusz czeka na ekspertyzę dendrologa, dodaje Sebastian Sobieraj z Mławskiego Ratusza.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
13: Końcówka dnia na Mazowszu zapowiada się spokojnie i pogodnie. Na niebie dominować będzie słońce, a temperatura będzie stopniowo spadać, choć wciąż możemy liczyć na około 20 stopni. Ta noc zapowiada się spokojna i dość ciepła. W Mławie najchłodniej, tam około 10 stopni, w Ciechanowie nieco ponad 10, a w Płońsku 11 kresek na plusie. Na niebie umiarkowane chmury, bez opadów, a wiatr słaby. We wtorek zdecydowanie cieplej, w Płońsku nawet 26 stopni, w Ciechanowie i Mławie niewiele mniej. Słońca nie zabraknie, a opadów nie przewidujemy.
15: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Co ja patrzę? 250. dzień roku dzisiaj oficjalnie. No ale byłem dzisiaj na zakupach, nie widziałem jeszcze świątecznych promocji ani czekoladowych Mikołajów. Jeszcze nie ma, chyba że u was już są. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz numer, którego mamy przyjemność słuchać w dwóch wersjach ostatnio, bo była przecież rozpędzona wersja Lumixa, ale tutaj taka viralowa od ekipy Temper City, Self Aware. Za chwilę ekstaz.

ten numer zagrałbym wam na koniec świata. No taki tutaj panuje trochę klimat, ale jeszcze nie ogłaszają, nie. Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne, rozpędzone fejce. Ciekawe, gdzie skończył tydzień na liście Hot Bands. Od 20 nowe notowanie, za kilka minut przypomnę wam, jak się wkręcić na kolejną imprezę, na koncerty na żywo w najbliższą sobotę w Strefie 57, a u mnie Dawid Podsiadło wieczorowo. No wiecie, jeszcze kilka tygodni temu to wieczór zaczynał się później, a teraz to dobry wieczór, już mówimy sobie chyba tak powoli po 19, prawda?

Tame Impala wróci do Polski w przyszłym roku. Tutaj jego Dracula, no tak akurat takie klimaty to na Halloween, ale zanim się doczekamy, to poskaczemy w najbliższą sobotę. RMF Max zaprasza was do strefy 57, Przedkowice koło Krakowa. W sobotę na żywo Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska. Jeszcze kilka fajnych gwiazd. Kto chce tam być, pisze na 3001, to numer SMS, albo Messenger RMF Max. Kogo chcesz zabrać i dlaczego w najbliższą sobotę? Jakie macie plany? Dajcie znać. Koszt jak zwykły SMS 3001. Czekam na was, rozdam podwójną wyjściówkę z przyjemnością, a w głośniku za kilka chwil Imani, no i Swedish House Mafia, rewelacyjne Happiness is so sad.

0: Have a Dream, Alex Warren, z dedykacją dla Tomka, ukochanego Ani, która też chce z nami do strefy 57 w najbliższą sobotę. Witam cię w RMF Max.
1: Cześć.
0: Zalewski, Daria ze Śląska, no i jeszcze naprawdę zacna koncertowa ekipa. Ona chce zabrać swojego ukochanego, bo on nie lubi, ale ona chce go przekonać. Dasz radę?
1: Mam nadzieję, że tak. No już po tym, jak usłyszy ciebie, to mam nadzieję, że nie będzie miał wyjścia.
0: Ania, jesteś takim naszym posłannikiem muzycznych emocji. Dobrze, uwaga, będzie podchwytliwe pytanie. Za chwilę Oskar Cyms w RMF Max i jak mówią na niego najwięksi fani? Cymsu, gzymsu, czy może cycu jeden?
1: No cymsu oczywiście, strasznie go lubię.
0: Jasne, że tak. Tak, tak, tak, masz podwójną wyjściówkę na sobotę do strefy 57. Będzie piękny koncertowy dzień. Będzie na miejscu także ekipa RMF Max. Ania, kogo pozdrawiasz oprócz Tomasza?
1: Oprócz Tomka pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam całe wasze radio. Niedługo będziecie mieli rocznik.
0: To prawda, tak, dokładnie tak.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście
0: będziemy świętować. Wiesz, nowe studio, tort, wszystko. Dziękuję ci bardzo, Ania. Oskar Cyms śpiewa dla ciebie w RMF Max. Bez końca.
1: Dziękuję
0: miłej zabawy
1: serdecznie.
0: W sobotę. Cześć.
1: Cześć.

0: Cardos It Feel, Dub Dogs, taki bity w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. Kto ma ochotę, może na jakieś ciasto śliwkowe, słuchajcie, bo dzisiaj pani Grażynka z mojego lokalnego warzywniaka powiedziała mi, że teraz to śliwki są chyba najtańsze. Taniej już nie będzie. Jutro idziemy po śliwki, a za chwilę sprawdzamy prognozę pogody. Wróci także Kygo, jego Take Me Back. RMF
1: Max. Reklama. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne. Atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: Końcówka dnia na Mazowszu zapowiada się spokojnie i pogodnie. Na niebie dominować będzie słońce, a temperatura będzie stopniowo spadać, choć wciąż możemy liczyć na około 20 stopni. Ta noc zapowiada się spokojna i dość ciepła. W Mławie najchłodniej, tam około 10 stopni, w Ciechanowie nieco ponad 10, a w Płońsku 11 kresek na plusie. Na niebie umiarkowane chmury, bez opadów, a wiatr słaby. We wtorek zdecydowanie cieplej, w Płońsku nawet 26 stopni, w Ciechanowie i Mławie niewiele mniej. Słońca nie zabraknie, a opadów nie przewidujemy.

0: Ja jestem jej wielkim fanem. To Sasza, która zaśpiewała dla Armina von Burena. Oczywiście Armina też śledzimy, też uwielbiamy, ale Sasza świetnie się tutaj sprawdziła w tej trendsowej produkcji, prawda? Everlasting. Czeka na wasze głosy również na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Za chwilę nowe notowanie, nowe hity, nowa dziesiątka. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Poniedziałkowe propozycje taneczne, czyli to, co dzieje się w regionie, ale także koncertowo, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. 11 września Hot Boys, Jacek Dewucki, X-Jam i Jam Session 16 września, klubokawiarnia W18 zaczyna. No chyba, że macie ochotę na halę sportową Mazowia i naprawdę fajne wydarzenie, które warto by było wcześniej zaplanować. 11 października Abba i inni symfonicznie, tak grał będziecie Hanów i okolice. Chociaż oglądam sobie teraz do Płońska i oni też zaplanowali wrzesień naprawdę bardzo, bardzo grubo. Płońskie senioralia, nasze dziadki, ciocie, dziadkowie szaleć będą na takich dziewiątych senioraliach. 13 mamy 13 Międzynarodowy Festiwal Organowy. A propos Płońska. Nie opuszczając Płońska, zaplanujcie sobie jeszcze Hot Boysów, spektakl komediowy dla dorosłych. Dorośli planują 17 i 20, a wszystko 21 września w poniedziałek. Na kluby, na taneczne doznania i na patelnię jeszcze sobie wyskoczymy. Zostańcie z RMF Max na Mazowszu.
2: Reklama.
3: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
7: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
6: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
7: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy nowy tydzień listych obęc, a w tym tygodniu dużo nowości, które będziemy sprawdzać w tej godzinie. Są świeże bity, są premiery, no i tak otwiera się pierwsza dziesiątka dzisiaj. Topik Becky G z nami. Sorry, papi.
15: RMF Max. 10. Numer 10.

legendy osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może jutro Joel Corey będzie już wśród najlepszych. Zalia za to ma swoje miejsce i cieszy się dziewiątką. Oczywiście chciałaby być na miejscu pierwszym, ale może jutro. Zalia śpiewa Tylko Kochaj Mnie.

Te skrzypce nadają tutaj wyjątkowego klimatu. Eli Oaks wykorzystuje stare hiciory, tworząc nowość tak naprawdę. Oczywiście była pewna inspiracja, przebojem sprzed lat wielu. Eli Oaks i Lavinia to nasza nowość, która startuje na miejscu 8. Reasons. Teraz DJ, który wraca, jego największy hit ostatniego roku to Heads. Wraca Iben, śpiewa Easy Bizu. Polecam wam w RMF Max All of My Love.

0: pamiętacie, jak Jason Derulo wyginał śmiało ciało podczas pewnej imprezy sylwestrowej w Zakopcu? Może powinniśmy to powtórzyć, może ktoś go powinien zaprosić. Tutaj Jason Derulo i DJ Goya, bez wątpienia jeden z największych hitów jeszcze wakacyjnych tygodni. Michiko to 7 w RMF Max. Za chwilę też będziemy na plaży, bo na 6 dzisiaj lansują się Shimza i Arko. Fire, fire. RMF
1: Max. Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
16: Zuśka.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Hey, this is Kygo.
20: Z wami Asia Meus. Razem.

0: Wait so long, takie bity ma dla nas Swedish House Mafia. A ja mam do was pytanie, chcielibyście przeżyć coś wyjątkowego? Ja miałem okazję przeżyć to rok temu. Rykowisko, słuchajcie, to niezapomniane emocje, naprawdę to robi wrażenie. Wrzesień to jest dobry czas na obserwowanie właśnie jeleniego rykowiska, bo w polskich lasach okres godowy właśnie się zaczyna, no i wszystko przypada tak szczytowo na przełom września i początek października. Charakterystyczne ryki można usłyszeć o świcie i po zmroku. Może ktoś nagraj, wyślę do graby. Dajcie znać. No to ja czekam na wasze nagrania. Czekając na wasze dźwięki, zagram moje dźwięki. Mamy fajną nowość. W RMF Max wraca Margaret. Tak śpiewa Prima Ballerina.
1: To jest nowość w RMF Max.

Self-Aware w wersji Tempe City dla wszystkich, którzy mają ochotę na ciasto albo na zupkę dyniową, no bo przecież też jesteśmy w sezonie na dynie, które są dekoracją nie tylko na Halloween. Trochę czasu jeszcze do tego święta. Sezon już się rozpoczął, a wiecie, że są takie odmiany, które można piec sobie nawet razem ze skórką. Wiadomo, że dynia nadaje się do zupy, do risotto, do ciasta, a nawet do kawy, klasyk z korzennymi przyprawami. Taka zupka, słuchajcie, dyniowa na ostro z chili, naprawdę polecam, może ktoś się skusi. No to macie pomysł jutro na obiad od graby. Proszę bardzo, nie ma za co. I Armin van Buuren z nami w kuchni. Not giving up on love.

0: ale ona jest cudowna, jak fajnie śpiewa w plenerze. Sprawdzicie także na przykład wieczorowo na Instagramie RMF Max. To była jej nowość, Liwka, Poza Tobą Nic, na którą możecie głosować w wolnej chwili. Wiem, że tam scrollujecie, tak więc proszę wejść, zagłosować, sprawdzić, kto jest w zestawieniu waszych ulubionych hitów rmfmax.pl. A ja wracam do was z hiciorami jutro, wtorek, godzina 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Grzegorz,
7: Asia, Martyna,
8: Lady Gaga.
7: Z tej strony modelki
9: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać.